jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

sąsiada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Do tego młoda

0: Zamyć.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato już pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Autopromocja. Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
0: O reklamie. To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
5: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
6: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
7: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
8: Szlachetna Paczka to jeden z największych programów społecznych w Polsce. Łączy ze sobą tych, którzy chcą pomagać, z tymi, którzy najbardziej potrzebują wsparcia. W Mrągowie Szlachetna Paczka zyskała nowego lidera. Został nim Patryk Sosiński. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam. Dziś w naszym studiu gościmy Patryka Sosińskiego właśnie oraz Lidię Sosińską, lidera i wolontariuszkę. Zbieżność nazwisk tutaj nie jest przypadkowa.
9: Nie jest przypadkowa. Cześć, cześć. Przede wszystkim serdeczne dzięki za zaproszenie. Myślę, że właśnie to jest taki, parafrazując klasyka, mały gest dla człowieka, wielki dla mrągowskiej paczki. Tak, Lidia, tak naprawdę Lidia była takim moim motorem napędowym, żeby w ogóle do paczki dołączyć w zeszłym roku. I tak naprawdę w zeszłym roku zaczęła się nasza przygoda ze Szlachetną Paczką, którą, no nie ukrywam, wspominam bardzo pozytywnie.
8: Łączy was ta chęć pomagania?
9: Zdecydowanie łączy nas wiele rzeczy. Tak naprawdę Lidia bardzo mnie inspiruje, jeżeli chodzi o człowieka, tak? Naprawdę dzięki niej, powiedzmy, czuję się, że żyję i dzięki niej tak naprawdę też jestem dzisiaj tu, gdzie jestem, tak? Nawet fakt tego, że podjąłem mimo wszystko tę decyzję o tym, żeby pomóc dla Szlachetnej Mrągowskiej Szlachetnej Paczki, myślę, że to też jest pewna zasługa.
8: Tak, przez ostatnie kilka lat Szlachetną Paczką opiekowała się, można powiedzieć, liderką. Była Katarzyna Jaworska, Kasia. Pozdrawiamy Kasię w tym miejscu. Z pewnych przyczyn nie mogła zostać liderką w tym roku, ale wyznaczyła ciebie i ty się zgodziłeś. Podjąłeś te rękawice i ryzyko, także chcesz zająć się Szlachetną Paczką. A teraz obecnie Szlachetna Paczka jest na etapie poszukiwania wolontariuszy.
9: Tak, tak. Budujemy zespół, tak naprawdę jest, nie ukrywam, ten rok będzie, myślę, dość intensywny w kontekście tego, że zawężyło nam się to czasowe gardło, jeżeli chodzi o przygotowania ze Szlachetną Paczką. No, jednak problem był właśnie ze skompletowaniem zespołu, myślę, że już od jakiejś tam chwili czasu, no ale w końcu gdzieś pojawiło się to światełko w tunelu. żeby gdzieś tam rozpocząć tutaj działalność z delikatnym opóźnieniem. I teraz tak, naprawdę gdzieś tam budujemy ten zespół, mamy w tej chwili około 10 osób obecnie, plus jeszcze 3 są w trakcie rekrutacji, ale chcąc pomóc jak największej liczbie rodzin, no jednak przydałaby się większa liczba rąk na pokładzie, tak?
8: Czym zajmują się wolontariusze w Szlachetnej Paczki?
10: Wolontariusze w Szlachetnej Paczki zajmują się najważniejszym odwiedzaniem rodzin w potrzebie. Też znajdujemy te rodziny dzięki instytucjom naszym, czy też sąsiadom. Nawet sąsiedzi mogą zgłosić osoby w potrzebie. I my jako wolontariusze najważniejsze to odwiedzić takie rodziny i zobaczyć, jaka forma wsparcia tutaj może im pomóc i zmienić tą codzienność.
8: Kto może zostać wolontariuszem?
9: Tak naprawdę zostać wolontariuszem może zostać każda osoba o otwartym serduszku, tak? Tak naprawdę to jest dosyć specyficzna forma wolontariatu, ponieważ jest ona rozłożona troszeczkę w czasie i w obowiązkach, niemniej bardzo satysfakcjonująca. To nie jest taka typowa jakby praca w jednym konkretnym kierunku. Robimy jedną konkretną, tę samą czynność i na tym się skupiamy. Jesteśmy jakby takim specjalistą od tej jednej konkretnej czynności. Tutaj jednak troszeczkę tych obowiązków jest nieco więcej. Niemniej są bardzo, bardzo, bardzo interesujące. No, tak jak już Lidia tutaj wspomniała, tak, odwiedzamy rodziny. To jest, myślę, takie jakby clue naszej działalności, ponieważ no, chcemy poznać tę historię, chcemy poznać tę rodzinę i przede wszystkim poznać potrzeby, tak? Niejednokrotnie zdarza się, że rodzina tak naprawdę pomimo jakichś tam potrzeb materialnych, głównym zapotrzebowaniem jest to, żeby po prostu ich wysłuchać, tak? Nie mają komu gdzieś się zwierzyć, bo tak naprawdę no dzisiaj w erze social mediów, rozwoju tej sztucznej inteligencji i tak dalej, no jednak ta samotność wśród ludzi, nawet mieszkających pod jednym dachem, jest no, znacząca, tak? No, jeżeli chodzi o działalność wolontaryjną w ramach Szlachetnej Paczki, no to zadania też są zróżnicowane w kontekście tego, że na przykład taki wolontariusz też może na przykład wspomóc całą grupę jakby idąc do jakiejś tam instytucji, zgłaszając zapotrzebowanie właśnie na rodziny, żeby właśnie akurat ta konkretna instytucja spośród rodzin, które ma gdzieś tam pod opieką, mogłaby wytypować takie, które naprawdę potrzebują jakiegoś tam wsparcia materialnego. Jednym też z obowiązków jest to, żeby no rzeczywiście gdzieś tam to wszystko ewidencjonować. No i ostatnim, jakby to powiedzieć, takim najbardziej radującym serduszko jest obowiązek no taki związany z finałem, tak? Po prostu być i te paczki wręczyć, tak?
8: Mhm. Co trzeba zrobić, żeby wolontariuszem zostać?
9: Tak naprawdę nie jest to zbyt skomplikowane, ponieważ wystarczy wejść na stronę Szlachetnej Paczki, szlachetnapaczka.pl i tak naprawdę ta strona kieruje nas na każdym etapie, gdziekolwiek się nie pojawimy na tej stronie, zaprasza nas do dołączenia do zespołu. Jest na tyle przejrzysta, jeżeli chodzi o samo jakby zgłoszenie kandydatury, że cały proces zajmuje około, nie wiem, 3 minut, być może więcej.
8: Każdy wolontariusz musi przejść pewne szkolenie. Jak to szkolenie wygląda?
9: Ogólnie cały proces właśnie zaczyna się od złożenia takiego wniosku, takiego formularza na stronie Szlachetnej Paczki. po czym tutaj rekruter z ramienia Szlachetnej Paczki zgłasza się do takiej osoby, zaprasza ją do rozmowy, pyta się, jak ta osoba się czuje w takiej roli i jednocześnie przedstawia tę rolę, tak? No nie ma co ukrywać, w dobie, jakby to powiedzieć, no coraz bardziej pędzącego życia, no każda minuta jest ważna w naszym życiu z perspektywy każdego człowieka, więc no też fajnie, że Szlachetna Paczka wychodzi z założenia, że przedstawimy wam, jak wygląda cały proces, co będziemy chcieli z wami uczynić, ile mniej więcej czasu nam wszystkim to zajmie, a tobie przede wszystkim. Więc w takiej jakby dozie pewnego szacunku, no tutaj jest to ten gdzieś tam taki też od razu przedstawiony mniej więcej czas, ile może to zająć ten wolontariat. Po tym procesie następuje podpisanie umowy online. Oczywiście nie jest to umowa, która miałaby wskazywać na jakieś tam zobowiązania, nie wiadomo jak, powiedziałbym, wymyślne. Tu bardziej chodzi o taki pokazanie takiego procesu, że jednak obligujemy się do czegoś poważnego, tak? Oczywiście zawsze możemy się z tego wycofać, nie ma z tym żadnego problemu. Niemniej, no jednak fajnie, jak już ten kolektyw, ten zespół się gdzieś tam buduje i on zostaje do samego końca danej edycji. Po podpisaniu umowy następuje właśnie proces zapisu na właśnie wdrożenia. Są wdrożenia stacjonarne, zarówno stacjonarne, jak i wdrożenia online, w zależności od preferencji. Takie wdrożenie tak naprawdę trwa w okolicach 6-8 godzin, jeśli chodzi o nowego wolontariusza, jeśli chodzi o wolontariusza doświadczonego, to tak naprawdę jest przypomnienie i gdzieś tam nadmienienie jakiejś nowości, to myślę, że więcej jak 4-5 godzin to nie trwa i tak naprawdę taka osoba może już wyruszyć w teren, z tym, że jest jeszcze pewne takie założenie, że Szlachetna Paczka ustaliła pewną zasadę, że taka nowa, powiedzmy, osoba nie może wyruszyć w teren z innym nowym wolontariuszem, bo żeby też uściślić, chodzimy w teren parami.
8: Dlaczego parami?
9: No, względy są różne. Względy, przede wszystkim jakby dwa inne punkty widzenia. Wiadomo, w trakcie wywiadu każdy z nas jest inny i zwraca uwagę na zupełnie inne kwestie, na zupełnie inne jakieś szczegóły, które gdzieś tam pojawiają się w trakcie tego wywiadu. Potem dzięki temu, że są we dwoje ci wolontariusze, mogą oni gdzieś tam omówić tą sytuację, podzielić się ze sobą swoimi wnioskami. Drugim celem takiego założenia jest to, że tak naprawdę nie jesteśmy chodzącymi komputerami, wbrew wszystkiemu. My nie jesteśmy w stanie spamiętać takiej rozmowy, a dziwnie by było prowadzić rozmowę i jednocześnie notować. Bardzo oficjalnie i bardzo urzędowo by to wyglądało, więc tak naprawdę troszeczkę dywersyfikujemy, powiedzmy, te zadania. Jeden jest tym aktywnym wolontariuszem prowadzącym rozmowę, drugi zaś jest tym, powiedzmy, protokolantem. Oczywiście protokolant, jasne, też może dodawać jakieś zapytania, jakieś swoje wnioski i tak dalej, może włączać się w rozmowę. No i myślę, że też dosyć istotną kwestią jest kwestia nawet bezpieczeństwa, no bo jednak idziemy do ludzi obcych. To, to nie jest tak, że to jest na początku, na porządku dziennym, ale mimo wszystko zawsze jest jednak gdzieś tam ten spokój ducha, że idziemy we dwoje, tak? Że idziemy we dwoje i że mamy tą pewność, że gdzieś tam ta odpowiedzialność za nasze bezpieczeństwo nie ciąży tylko i wyłącznie na nas. Możemy pewne rzeczy podejmować po prostu wespół z drugim wolontariuszem.
8: Mhm. W ubiegłym roku byliście wolontariuszami. Jak to jest być wolontariuszem Szlachetnej Paczki? Macie swoje własne przemyślenia?
10: Ja jako osoba taka bardzo introwertyczna. Dla mnie było ciężko się przełamać, ale musiałam to zrobić i dało mi to bardzo duży ogrom satysfakcji, więc tak naprawdę nie trzeba być tutaj ekstrawertykiem, żeby ruszyć, nawet jeżeli ktoś się czuje mniej otwarty na rozmowy, zawsze znajdziemy dla niego jakieś dodatkowe zadanie, gdzie może się wykazać.
8: No nie musi mówić, może słuchać.
10: Dokładnie, i nasza praca tutaj wolontaryjna polega głównie na słuchaniu. Bo często starsze osoby chcą być po prostu wysłuchane przy herbacie i opowiedzieć nam swoje losy, swoją historię.
9: Generalnie, jeżeli chodzi o doświadczenia z zeszłego roku, powiem szczerze, jestem bardzo ukontentowany tym, w ogóle tą działalnością, tym jak Szlachetna Paczka no, się rozwinęła na przestrzeni tych lat, od kiedy ona powstała i w ogóle jak została ona tak strukturalnie zbudowana w kontekście ludzi, którzy mimo wszystko pracują w niej w ramach wolontariatu.
8: Dziękuję serdecznie. O Szlachetnej Paczce opowiadali Patryk Sosiński, lider Szlachetnej Paczki, oraz Lidia Sosińska, wolontariuszka.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
11: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
12: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
13: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
8: Mamy lidera. Liderem Szlachetnej Paczki rejonu Mrągowo został Patryk Sosiński. Justyna Malinowska, dzień dobry. Naszymi gośćmi są dziś Patryk Sosiński, lider Szlachetnej Paczki, oraz Lidia Sosińska, wolontariuszka. Rozpoczęły się poszukiwania wolontariuszy, którzy już niedługo wyruszą do rodzin z tak zwaną mądrą pomocą.
9: To jest dosyć ciekawa rzecz, bo w szczególności jeżeli chodzi o nowych wolontariuszy, pojawia się zazwyczaj na tych rozmowach rekrutacyjnych pytanie o mądrą pomoc. I tak naprawdę, pomimo że już też robiłem jakieś szkolenia w ramach jakichś no, różnych innych inicjatyw w ramach Szlachetnej Paczki, to szczerze, ilu ludzi? Tyle definicji. I tak jakby zbierając te wszystkie myśli tych wszystkich ludzi, fajnie zacząłem postrzegać w ogóle jakby definicję pomocy, że nie jest ona, porównując to, obrazując to do sytuacji, wniesieniem kogoś na górę, tylko jakby taką drogą idziemy ramię w ramię, a na trudniejszych etapach wtedy podajemy mu rękę, tak? I właśnie mniej więcej z tego założenia wychodzi tutaj Szlachetna Paczka, żeby właśnie pomagać tym ludziom nie tyle, żeby po prostu gdzieś tam ich obdarować prezentami i na tym zamknąć ten temat, tylko właśnie, żeby obdarowując tymi prezentami zmienić troszeczkę ich mentalność. I rzeczywiście, widząc ludzi, których obdarowywaliśmy, widząc te sytuacje, które mieliśmy okazję dostrzec, zobaczyć, a już z własnej perspektywy, no, że ja dostrzegłem, że tą wdzięczność, naprawdę trudno to w ogóle opisać, jeżeli chodzi o słowa. Gdybym miał taką okazję dostrzec to, jak można być wdzięcznym za karton makaronu i mąki, nie wiem, nowych skarpet na zimę, kurtki, ja sobie tego nie wyobrażałem. Taka dziecięca radość u dorosłych ludzi, coś wspaniałego.
8: Co was najbardziej poruszyło w ubiegłym roku? Możecie przytoczyć jakieś historie?
9: Generalnie w ramach RODO no niespecjalnie możemy
8: określać konkretnie. Nazwisk nie, ale jakieś historie, jakieś rozmowy?
9: Mieliśmy. Tak naprawdę każda rodzina miała pewną historię. Miała zdecydowanie coś ciekawego, coś takiego, nawet trudno mi to teraz w tej chwili nawet wziąć, zdefiniować. W każdym razie na przykład była jedna pani tutaj, miała pewną sytuację życiową i jak ona opowiedziała tą sytuację życiową, na tyle mnie dotknęła ta sytuacja, że właśnie musiałem się skonsultować z przytoczoną tutaj Kasią, żeby troszeczkę znaleźć taki wentyl, takie ujście, ponieważ było to dla mnie dosyć trudne, trudne z perspektywy tego, że co w tej głowie musi się u człowieka dziać, mając takie doświadczenia, tak? Było to dosyć takie, no, ciężkie dla mnie do przeżycia. Ja nie wiem, jak ta osoba przeżywa to, ale ja osobiście naprawdę dosyć długo to później gdzieś tam rozważałem w głowie. Oczywiście mówię, to jest jeden z przykładów. Tak naprawdę każda z rodzin, nawet zarówno ta, która została włączona do programu, jak i ta, która nie została włączona do programu, każda z tych rodzin miała swoją historię i ta historia w jakiś sposób gdzieś tam wpływała na jakieś tam myślenie, na jakieś rozważania. I fajnie, bo od tego roku właśnie Szlachetna Paczka wyszła z założenia, że tak naprawdę trzeba zadbać o siebie, a nie tylko dbać o rodziny. Bo wiadomo, no, cel jest, wiadomo, gdzieś tam już określony, ale fajnie było zadbać o siebie, zadbać o ludzi, którzy nam pomagają właśnie ten program co roku prowadzić. No i otworzyli. Mają w zamiarze otworzyć właśnie infolinię dla samych wolontariuszy psychologiczną. Więc myślę, że to naprawdę fajny krok w przód i coś ciekawego, biorąc pod uwagę właśnie te wspomniane przeze mnie wcześniej trudne takie czasy, które gdzieś tam bardzo mocno operują w wchodzenie w ten świat komputerów i gdzieś tam tych social mediów. Więc no, jak dla mnie, jeżeli chodzi o to doświadczenie, no tak naprawdę każda rodzina miała jakiś wpływ, coś gdzieś tam mi w głowie pozostawało po każdej rodzinie, ale myślę, że tutaj ta pani, z racji tego, że to też być może był mój debiut, tak, gdzieś pani mi gdzieś tam w głowie została dosyć mocno.
8: Lidia, a jak to było u ciebie? Pamiętasz jakąś rodzinę, która najbardziej ci zapadła w pamięć, historia, która cię najbardziej poruszyła?
10: Tak, była to mama z dwójką dzieci. Została sama i najbardziej mnie poruszyła siła i determinacja tej kobiety, że naprawdę ona góry by przeniosła, tylko żeby jej dzieci nie odczuły tego, że ich sytuacja nie jest tak kolorowa, jaka by chciała, żeby była. Więc determinacja tej mamy naprawdę dała mi taką wewnętrzną siłę i nowe spojrzenie na świat.
8: Dlaczego warto zostać wolontariuszem Szlachetnej Paczki? Dlaczego warto dołączyć do tej ogólnopolskiej inicjatywy?
10: Też czysto egoistycznych pobudek dla samego siebie, żeby siebie sprawdzić. Czy tak naprawdę każda osoba, która ma ochotę pomagać, ma taką w sobie wewnętrzną potrzebę, troszeczkę czasu, każda taka osoba się nadaje, żeby być wolontariuszem.
9: No przede wszystkim tak, nowe doświadczenie. Wyjście do ludzi i to nie takie wyjście do ludzi, gdzie ktoś cię przymusza. Tylko no jednak mimo wszystko zawsze ten wolontariusz jest zaopiekowany. Jest jakaś tam struktura, powiedzmy w tym roku jestem ja, ktoś jest jeszcze gdzieś tam nade mną. No teraz ta otwierająca się właśnie linia psychologiczna i tak dalej. Ten wolontariusz może coś przeżyć nowego na takim gruncie bezpiecznym, tak? Czy on byłby ekstrawertyczny, czy byłby introwertyczny, jakby to nie gra roli totalnie, to nie? No na pewno jakby nawet fakt tego, taki bardzo, bardziej egoistyczny, jak tutaj stwierdziła Lidia, to fakt tego, że to jest też taka szansa na otrzymanie takiej nawet certyfikatu, że no, było się w tej edycji, było się wolontariuszem i zawsze można nawet do tego swojego CV tą notatkę dołączyć. A jeśli ktoś by chciał rok w rok współpracować jak najbardziej, to w tym momencie naprawdę no, Szlachetna Paczka, tutaj nasza Mrągowska jak najbardziej jest na to otwarta. No na pewno poznaje też nowych ludzi, tak? Poznaje nowych ludzi i gdzieś te powracające właśnie znajomości, tak? No bo mówię, wiadomo, przez wiosnę, lato, no to zawsze człowiek gdzieś tam zalatany, urlopy, jakiś nowy rok, nowy ja i tak dalej. Ale już mówię, na jesień tak troszeczkę to wszystko wszystko się uspokaja, wracamy do tej szlachetnej paczki, znowu te same fajne twarze, gdzieś tam jakaś kawa, herbata, jakiś nowy plan, plan działania i tak dalej, więc jakby to nie tylko gdzieś tam w ramach szlachetnej paczki się odbywa, ale to też wychodzi też poza ramy szlachetnej paczki, bo jednak, no mówię, no ludzie gdzieś tam pozostają, te znajomości pozostają, tak? No ale mówię, przede wszystkim jakby taka zasadnicza kwestia to jest to, żeby jednak mimo wszystko troszeczkę też poszerzyć takie swoje postrzeganie, jeżeli chodzi o takie postrzeganie z perspektywy takiej mentalnej. Postrzeganie, jak ten jednak świat funkcjonuje, tak? Że jednak pomimo wszystko to, co my gdzieś dostrzegamy przez ten szklany ekran w telewizorze, w smartfonie, w komputerze, to się dzieje, to jest namacalne. Naprawdę można tego, namiastkę tego doświadczyć nawet podczas takiego spotkania z tą rodziną.
8: Obecnie trwają poszukiwania wolontariuszy. Co dalej? Co w kolejnym etapie?
9: Tak naprawdę jednocześnie, bo nie ukrywam, jestem świeżo upieczonym liderem. Tak naprawdę jakieś 2-3 dni jestem tutaj związany ze szlachetną paczką w tej roli. No, przede wszystkim chcemy się skupić na tym, żeby właśnie pozyskać większą liczbę wolontariuszy i żeby też przypomnieć instytucjom, że tak naprawdę zapraszamy do współpracy. No i cóż, no bo chcemy jak najszybciej wejść właśnie, ruszyć w teren, że tak to kolokwialnie ujmę.
8: Jak już będą wolontariusze, to wtedy wyruszycie właśnie, tak jak mówisz, w teren, czyli do rodzin.
9: Dokładnie tak.
8: A baza rodzin będzie otwarta kiedy?
9: Baza rodzin będzie otwarta w okolicach 13 listopada.
8: Mniej więcej w połowie listopada, tak?
9: Połowa listopada, tak. No i wtedy jakby uruchamia się kolejny etap naszej działalności, ponieważ tutaj będziemy jakby przypominać się dla darczyńców potencjalnych, że tak naprawdę jesteśmy, tak? Że jesteśmy my jak my, ale że są rodziny, które są otwarte na przyjęcie ich szczodrości, tak?
8: Już teraz darczyńcy mogą o tym pomyśleć, bo już mogą zbierać paczkę, żeby zrobić paczkę dla osób potrzebujących. Jak zostać darczyńcą, jak taką paczkę przygotować?
9: Tak naprawdę myślę, że na chwilę obecną no jest pewna pula takich darczyńców, którzy no jakby współpracują tutaj ze szlachetną paczką. Powiedziałbym rok w rok. W każdym razie tak naprawdę, jeżeli chodzi o to, żeby zostać tym darczyńcą, no to przede wszystkim trzeba oczekiwać na otwarcie bazy rodzin. Bo to jest ten moment taki, w którym możemy, powiem to tak troszeczkę, no źle to zabrzmi, możemy wybrać tę rodzinę, którą no chcielibyśmy objąć swoją pomocą. I jakby dla mnie to jest też zrozumiałe, tak? No bo jakby są darczyńcy, którzy na przykład chcieliby pomóc osobie starszej i tak naprawdę mogą takie osoby w bazie znaleźć. Są osoby, które chciałyby pomóc dla rodziny wielodzietnej. Są osoby właśnie dla jakiejś osoby samotnej i tak dalej, czy tam jakiejś niepełnosprawnej i tak dalej. Więc wychodząc naprzeciw tak naprawdę wszystkie te grupy osób też się pojawiają jakby w tym systemie, które jakby darczyńca może objąć swoją pomocą. No i w tym momencie tak, wybiera tę rodzinę, jakby to wszystko się odbywa przez internet. No i po wyborze tej rodziny, opiekun tej rodziny, wolontariusz, który jest opiekunem tej rodziny, kontaktuje się z tym darczyńcą, przede wszystkim wita go w tej edycji i jakby służy pomocą, tak? Jest jakby takim mostem łączącym rodzinę i darczyńcę. Wiadomo, ze względów też powiedzmy takich ochrony tych danych osobowych, ale wydaje mi się, żeby też uniknąć wielu innych jakichś jakby no, niechcianych sytuacji takie rozwiązanie jest najbardziej optymalne, sprawdzone, przepracowane i działa, tak? No i później jakby no, cały ten proces jakby się toczy aż do momentu Weekendu Cudów. Aż do momentu Weekendu Cudów. Pozwolę sobie tylko spojrzeć tak w kalendarz, jak to wygląda. Okej, okay. No i to trwa aż właśnie do momentu Weekendu Cudów, który w tym roku jest, przypada na 12 i 13 grudnia i właśnie w tym czasie darczyńcy mogą do magazynu, no jeszcze magazynu jakby nie dogadaliśmy, że tak to powiem potocznie, ale myślę, że będzie ten sam, co w zeszłym roku. Mam nadzieję, że się uda w tej samej lokalizacji go zorganizować. I to jest właśnie ten moment tego finału, tak? To jest ten moment, kiedy darczyńcy przenoszą te paczuszki do magazynu, my zaś z magazynu rozwozimy je po rodzinach.
8: A ja serdecznie dziękuję. Naszymi gośćmi byli dzisiaj Patryk Sosiński, lider Szlachetnej Paczki, rejon Mrągowo, oraz Lidia Sosińska, wolontariuszka. Dziękuję bardzo.
9: Dziękujemy serdecznie.
10: Dziękujemy.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
14: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
15: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
14: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
16: Już o tej porze czuć delikatny tłok na ulicach Mrągowa. Kierowcy, uważajcie, zwłaszcza na ulicy Warszawskiej. Tutaj intensywny ruch może Was czekać przez większość dnia. Oczy dookoła głowy warto mieć również na Królewieckiej i w okolicach Placu Kajki.
17: Ale jazda od rana. Ze wszystkiego, co się musiało dzisiaj stać, akurat wypadło na poniedziałek, no nie? Żeby było Wam łatwiej zacząć ten nowy tydzień, podkręcamy tempo w Meloradiu. Waldek Darłak, siemanko!

Bibi Rexa i Fatless, In Your Legend w Melo. Nowy tydzień, nowy dzień, nowy poniedziałek. No i nowi wy oczywiście. Jest szansa się tym pochwalić od samego rana. Dajcie znać, że idzie wam po prostu rewelacyjnie w ten poniedziałek. Dajecie radę i że jesteście gotowi, żeby zgarnąć merch od Melo. Mam dla was fajną torbę. Taka Melo torba na pewno przyda się wam tej jesieni. Zapakujecie do niej dużo. Dodatkowo można się fajnie ponosić. Praktyczna, fajnie wygląda, będą wam zazdrościć. Co mogę dodać jeszcze? No na przykład, że 321-321-777 to jest numer, pod który powinniście dzwonić jak najszybciej, już teraz i zgarnąć taki merch na początek nowego dnia i tygodnia. Melo Torba czeka na was, 321-321-777. Dzwońcie jak najszybciej do Melo Radia właśnie teraz, za 27.

0: Liwka w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Siemanko, Łukasz.
1: Cześć, witam.
0: Cześć, Łukasz. A ty już w pracy jesteś, czy jeszcze nie?
1: Już w pracy, tak jest.
0: Ale ty to niezły jesteś. Normy wyrabiasz, a po pracy to co robisz? Jak nie musisz pracować?
1: Po pracy raczej będziemy majstrować przy samochodzie, to niebo.
0: Czyli musisz mieć dużo kolegów, którzy mają samochody.
1: Tak jest, dokładnie.
0: Mhm. No dobra, przydaje się Łukasz w życiu i znajomość z Łukaszem. Łukasz, wiesz co? Przydaje się dzwonić do Melo, żeby zgarnąć Melo Merch. Najpierw...
2: Trzy szoty w Melo.
0: Mam do ciebie trzy szybkie pytanka z samego rana w poniedziałek. Śniadanie od razu, po obudzeniu, czy dopiero po kilku godzinach?
1: Po kilku godzinach.
0: Dobra, a jabłko czy gruszka?
1: Jabłko.
0: Dzisiaj dzień jabłka, to spróbuj przynajmniej jedno. Wolisz długie czy krótkie spotkania?
1: Długie spotkania.
0: No jasne, jak się spotykać, to już po coś, nie? Łukasz, poniedziałek wjeżdża u ciebie całkiem nieźle. Melo Torba, dla ciebie, pozdro.
2: Trzy szoty w Melo.

0: prosto, prosto, prosto, potem lekko skręcacie, potem znowu prosto. No, kto nie nawigował z lekko przymkniętymi oczami po swoim mieszkaniu w środku nocy, ten nie wie, o czym mówiłem, ale reszta wie. No i wiecie też pewnie, że newsy już za chwilę. Marcin wie, o czym będzie.
1: Kieruj się na południe, Waldek, a w newsach będzie Kraków i druga tura wyborów prezydenckich, która tam będzie.
2: A już o 7:00 zagramy
0: Eli Aoki, Sheila Lavinia, Reasons w Melo. Tak będzie u nas w tej turze, którą zaczynamy już po 7:00. Za 6 minut, 7:00 to jest poranek poniedziałkowy z Melo Radiem.

0: usługowo. Słuchaj na 104.9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wypalam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Super rabaty w salonach Bodzio. Kuchnie, sypialnie, meble pokojowe, tapicerowane i mnóstwo dodatków do wnętrz. Odwiedź nas w Ostródzie przy ulicy Wojska Polskiego 10 i wybierz coś dla siebie.
3: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A także wybrane cukierki czekoladowe na wagę tylko 3,39 za 100 gramów. Oferta ważna do 3 października.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Dekoral fasadowy biały 10 litrów. Tylko 210 zł. Drewnochron Ekstra Impregnat gotowe kolory 9 litrów. Tylko 220 zł. Spiesz się, promocja trwa do 30 września. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo Bohaterów Warszawy 10.
7: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
8: Hot doga poproszę.
7: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
11: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
14: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
13: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
15: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
16: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
17: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM. Pogoda.
18: Niespełna 6 stopni na mrągowskich termometrach. Przed nami bardzo chłodny poranek, ale spokojnie, ta pogoda się jeszcze rozkręci. W ciągu dnia spodziewajmy się sporej dawki słońca, mówią synoptycy. A termometry mogą nawet wskazać ponad 18 stopni. Uwaga na bardzo mocny wiatr od samego rana. Warto ubrać cieplejszą kurtkę.
19: To już prawie 7. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
20: Będzie druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie. Są już oficjalne wyniki wczorajszego głosowania. Za 2 tygodnie mieszkańcy będą wybierać pomiędzy bezpartyjnym Łukaszem Gibałą, który zdobył 36,6%, a Moniką Piątkowską z KO, która miała 29,9% głosów. 5 mężczyzn zostało zatrzymanych w pobliżu brytyjskiej bazy lotniczej w Fairford. Według policji przygotowywali zamach terrorystyczny. W pobliżu bazy miał zostać odnaleziony spory ładunek wybuchowy. Jutro ruszą szczepienia przeciw COVID-19 dla dzieci poniżej 12 roku życia. Dostępny będzie najnowszy preparat, informuje Ministerstwo Zdrowia. Polscy siatkarze, mistrzowie Europy są już w Polsce. Na lotnisku czekały na nich wczoraj tłumy kibiców.
21: No, zasłużyli na to, żeby ich bardzo gorąco powitać.
22: Tak na spontana, samochód i jesteśmy.
20: Polacy wygrali w finale z Francją 3-1.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
19: Tak całkiem na spontanie, nie? Był weekend, jest poniedziałek, za to wy w tym jesteście mistrzami od samego rana, co oczywiście udowadniacie, a my to widzimy i czujemy. Jest siódma. Waldek Derwak, siemano, cześć, dzień dobry.

Beautiful Now w Melo Radio. Ciekawe, ile osób dzisiaj wstało, spojrzało na zegarek, powiedziało, ale wcześnie, pięknie. Poniedziałek jest, pięknie. O, dobra, nikt się nie zgłasza. Ale za to liczę na to, że zgłosicie się mocno i wyślecie nam głosówkę dzisiaj, w poniedziałek rano, bo pytamy, czego lepiej nie mówić w taksówce? Czego lepiej nie mówić w taksówce? Dajcie znać, wbijajcie na meloradio.pl, czekamy na was za najlepsze, najfajniejsze, najbardziej oryginalne, najbardziej odjechane propozycje. Czeka oczywiście fajny Melo Merch do zgarnięcia dla was. No to skutecznie działajcie. Na meloradio.pl czekamy, tam na dole słuchawka, wystarczy wcisnąć i nagrać głosówkę. Czego lepiej nie mówić w taksówce? Czekamy na was. 12 po 7.

0: Bambija Klosia. Melo Radio, podkręcamy tempo w poniedziałek rano. To jest najlepsze miejsce, w którym znajdziecie najlepsze wasze odjechane pomysły na pytanie, czego lepiej nie mówić w taksówce. Wiadomo, wszyscy się spieszą z samego rana. Niektórzy mocno już spóźnieni, 17 minut po godzinie 7. Jedni w biegu, inni biegną, a jeszcze jeden to dobiegł, słuchajcie, w Berlinie. No, był maraton do mety. No, a gdzie można dobiec w maratonie, no?
1: O. Do wielu miejsc.
0: No, mety, do mety dobiegł. I to szybko dobiegł, ale nie to jest najważniejsze, że on dobiegł szybko. Ważne jest to, w czym on dobiegł. Słuchajcie, gość przebiegł maraton w Berlinie w 2,5 godziny i te 42 kilometry to on przebiegł w gumowych klapkach. Także jak czujecie, no, że dzisiaj jest wam jakoś tak nie po drodze, albo pod górkę na przykład. Nie?
1: Ale jakby
0: albo...
1: co miał jakieś zapasowe na zmianę, bo tak zgubić łatwo można biegnąc.
0: Pojęcia nie mam. Dobiegł w jednych, słuchajcie, i wyszło mi tak szybko przeliczając, że to oznacza mniej więcej 3 minuty i 33 sekundy na 1 kilometr. Gościa trochę poniosła. No to run.

0: Josh Baker, My Place w Melo Radio. W poniedziałek rano każdy ma jakieś miejsce, do którego powinien dotrzeć. Większość z nas się mocno w tę stronę spieszy. 27 minut po godzinie 7. Już mamy i podkręcamy tempo i pytamy, czego lepiej nie mówić w taksówce. No można mieć naprawdę odjechane pomysły. Na przykład wasze propozycje. Jakby co, to mnie tu nie było. Możemy jechać bocznymi drogami? Sorry, da się otworzyć bagażnik od środka? Albo może pan wyłączyć lokalizację? Albo szybko za nimi. Dajcie znać, jakie wy macie propozycje. Czekamy na meloradio.pl na wasze totalnie odjechane pomysły. Za najlepsze mamy merch Meloradia. Czekamy, meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie, żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
12: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
13: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
14: Phonix Ból Uszu Max.
13: Słucham?
14: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
13: Phonix Ból Uszu Max?
14: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
16: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm, dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj.

0: bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

Fernandez. Co jeśli w Melo Radio? Tak gramy dzisiaj dla was w poniedziałek rano, tak podkręcamy tempo za 17 minut, godzina 8 rano. A co jeśli ten poniedziałek będzie zdecydowanie przyjemniejszy, niż byście sądzili? Dzisiaj czekamy na wasze głosówki i mamy pytanie, czego lepiej nie mówić w taksówce. Takie propozycje przyszły. Ma pan może kominiarkę? Proszę zapomnieć, gdzie wysiadłem. Możemy najpierw podjechać pod bank? Albo proszę się nie przejmować tymi sygnałami. Jak macie swoje jakieś odjechane propozycje, to czekamy na meloradio.pl. Fajny Melo Merch oczywiście też czeka. Za 17 minut 8.

0: najlepszy dropnowych hitów mamy dla was. A to nowy single Duet to Colors. Jak zawsze, jeśli chodzi o nich właśnie, to klubowej energii w tym numerze nie mogło zabraknąć. Dużo gorąca również. Prima Donna i Two Colors w Melo Radio. U nas oczywiście nie może zabraknąć tego, co najistotniejsze dla was z samego rana. Będą newsy za chwilę.
1: Drogo, drogo, coraz drożej. Zajrzymy na stację paliw.
0: Nie strasz, nie strasz, bo prognoza pogody też będzie i tam też o cyferkach. Za 8 minut 8.
2: A już o 8 zagramy.
0: Pauza i Magnetic. Mówicie, że drogo będzie? No to ja wam powiem, że u nas na bogato. Zaczniemy kolejną godzinę w Melo.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: O, pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny!
14: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
15: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
16: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
17: Twoja definicja dobrego snu.
18: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas.
20: i Besterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: Super akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda. Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
2: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
3: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
4: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
5: Po reklamie. Trafik.
6: O tej porze to w centrum Mrągowa będzie najtłoczniej. Kierowcy, uważajcie w okolicy Ronda Kresowiaków i Noga z Gazu, w okolicy szkół i przedszkoli. To właśnie o tej porze tutaj może być najtłoczniej. Coraz więcej aut możecie spotkać również na Warszawskiej. Jeżeli bardzo Wam się śpieszy, to poszukajcie alternatywnej trasy. Już czuć delikatne słońce w Mrągowie, a dziś będzie go całkiem sporo, prognozują synoptycy. Na termometrach co prawda tylko 7 stopni powyżej zera, ale w ciągu dnia czeka nas, uwaga, ponad 18 stopni. Zapowiada się bardzo słoneczny i ciepły dzień. Tylko że o poranku odczujecie jeszcze niższą temperaturę, więc może warto zabrać ze sobą coś cieplejszego.
7: Jest już prawie 8. News Melo Radia, Marcin Sikora.
8: Na stacjach paliw olej napędowy już powyżej 9 zł za litr, a benzyna powyżej 8 zł. Jeśli prezydent nie podpisze projektu ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, to kierowcy nie zapłacą mniej, mówi senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.
9: Wariant zero-jedynkowy.
8: Do tego największe sieci paliw milczą o promocjach. Teraz Ukraina. Rosyjska bomba lotnicza trafiła w budynek mieszkalny w Charkowie. 15 osób, w tym dzieci, zostało rannych. Przenosimy się do Portugalii. W Porto doszło do awaryjnego lądowania samolotu lecącego z Barcelony do Bostonu. Co najmniej 14 pasażerów maszyny Delta Airlines potrzebowało pomocy medycznej. Mieli podtruć się dymem, który pojawił się na pokładzie. I jeszcze sport. Amerykanin Brandon McNulty został mistrzem świata. To w kolarskim wyścigu ze startu wspólnego.
7: A jak tam wasz poniedziałkowy wyścig? Dotarliście tam, gdzie powinniście być bez spóźnienia, bo to już 8. Podkręcamy tempo w Meloradiu. Waldek Darłak. Dzień dobry, hej. Inni gadają, my już.

podkręcamy tempo w Melo Radio i uwaga, uwaga, bo to właśnie teraz jest szansa, żeby dzwonić do Melo pod 321-321-777. Do zgarnięcia skiety Melo Radia jest Melo Torba, no i jest oczywiście nasz nowy konkurs, nowa zabawa, ostatnie słowo. Czekamy na was, już teraz dzwońcie jak najszybciej, dwie osoby mają szansę. 321-321-777.

0: Zgadnij słowo.
1: Mamy już 16 minut po godzinie 8 i mamy ich. Jest Marysia. Cześć Marysia.
2: Witam.
1: Cześć, cześć. Marysia to nudziła jej się tak w weekend, że w poniedziałek postanowiła sobie posprzątać. I jest Michał też. Cześć Michał.
2: No.
1: Cześć Michał. Michał, Michał.
3: Cześć.
1: Cześć, u kogo takie dźwięki? Michał to siedzi na monitoringu teraz i czujnie obserwuje wszystko. Michał, to dobrze, że jesteś skupiony. Marysia, ty też się skup. Michał, to chyba u ciebie. Weź tam przycisz wszystko, żeby dobrze było nas słychać. Zasady są takie. Już za chwilę okaże się, z jakiej kategorii musicie podać słowa. I teraz uwaga. Słowa po jednym podajecie na zmianę. Słowa nie mogą się powtarzać. Zaczyna Marysia. Okej. No a później z kolei... Michał. Jedno słowo podaje Marysia i jedno Michał. Znów jedno Marysia i znów jedno Michał. Kto powie więcej słów, wygrywa skiety, kto mniej melotorbę. Na wszystko macie 20 sekund. Liczy się refleks, szybkość. No i sprawdzimy, komu dzisiaj pójdzie lepiej. Czy wszystko jest jasne?
2: Tak, tak.
1: Dobrze, świetnie. Marysia, Michał, przypomnę, zaczyna Marysia, a dziś kategoria to, uwaga, uwaga, postacie z bajek. Postacie z bajek. Czas, start, macie 20 sekund. Start.
2: Królewna Śnieżka.
3: Kot w butach.
1: Marysia, szybciej.
2: Miś Puchatek.
1: Michał.
3: Szymek.
1: Marysia.
2: Ojej, no to...
1: Koniec czasu!
4: Dawno bajek nie oglądali, no.
1: Ej, no co z wami?
4: Poniedziałek jest.
1: Marysia, to trudne było?
2: Pomrotność. No, no. Po prostu dawno temu bajeczki słuchałam.
1: Jasne, tak sobie myślę, kto z bajekowych postaci za sprzątanie się brał, co?
2: No właśnie, no, jej, no teraz to już wiem, i Roszponka, i ach, tak.
1: No
2: tak.
1: A teraz to się ale odblokowało, to nie? Michał!
2: Tak, blokada.
1: Michał! Dwa punkty.
3: Jestem.
1: No jesteś. Dwa punkty, Michał. Dwa. No trochę słabo. Marysia też dwa. No to remis mamy.
4: Tak.
1: No, to melotorbę wam wysyłam.
3: No ja już też trochę bajki dawno temu oglądałem, ale coś tam pamiętam.
1: No, dobra, ale za to, Michał, przyznaj się, w weekend to ty nie jedną bajkę potrafisz opowiedzieć, nie? Pozdrawiam. No, trzymajcie się. Fajnego poniedziałku. Bye, bye.
2: Wszystkiego dobrego.
0: Zdatnie słowo.

0: Ward Away i Griffin, ale świetnie się niesie ten numer. W Meloradiu podkręcamy tempo dzisiaj w poniedziałek rano i dziś mamy Międzynarodowy Dzień Tajniaka oraz Światowy Dzień Jabłka. Słuchajcie, tak niekoniecznie z przyczajki jakieś jabłko można na śniadanie jak najbardziej przyjąć. Słuchajcie, jak myślicie, w czym można być mistrzem świata mając 11 lat? Pomyślcie chwilę, za moment powiem dokładnie, o co chodzi. Pitbull i Chris Brown wcześniej i International Love prawie w pół do dziewiątej.
1: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
3: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
2: No, tego z Media Expert.
3: No tak.
4: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Muzyka i głos.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Drodzy klienci, market budowlany WNW Węglewski Dom Wnętrze Ogród zaprasza na udane zakupy przy ulicy Kolejowej 4A. Market czynny od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20.00, a w soboty od 7.00 do 18.00. Jesteśmy również czynni w każdą niedzielę handlową od 10.00 do 16.00. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz ogrodu. W tym miesiącu specjalny rabat. Minus 25% na okna Perfect Term firmy Sonarol. Okna można zamówić wraz z usługą montażu. Zapraszamy serdecznie, czekamy na Was.

0: Urodziny liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgową. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasz

0: Środek na pogodną jesień.
1: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane wędliny Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego boczek wędzony i wędzony parzony Kraina Wędlin gwarancja smaku 18,90 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.

0: It's so good, it's so good i Rush z taką energetyczną muzą. Jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Troye Sivan, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Już za 16 minut, 9 na naszych zegarach. Słuchajcie tego, 11-latek z Japonii zdobył złoto igrzysk azjatyckich w e-sporcie. Chłopak chodzi jeszcze do podstawówki, no, gra już od przedszkola, a do reprezentacji Japonii dostał się zaledwie rok temu. Głupio ci?
1: Wow, no pewnie, no. Że głupio, bo ja do tej pory się nie dostałem do reprezentacji Japonii, mam trochę więcej lat.
0: A dostałeś się do jakiejkolwiek reprezentacji? Słuchajcie, już pokonał przed ekranem wielu dorosłych i nie zgadniesz, jaki ma sposób na koncentrację i wytrzymałość, no?
1: No jaki, no?
0: No, jak mówi, przed każdymi zawodami je węgorze. Czemu? Nie wiem, ale jestem ciekaw, czy on już wie, co będzie robił w Sylwestra.
2: Będę grał w grę.

0: Za 9:09.
1: A już o 9:00 zagramy
0: Alan Walker i Ava Max Melo i Fate. Mamy dla was też newsy, no i sprawdzimy prognozę pogody już za chwilę.
1: Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Najlepsze hity cenowe w Brico Marché już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
14: Cappuccino. Caffè latte. Te.
15: Co robisz?
14: Trenuję zamawianie kawy McCafe za piątkę.
16: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
17: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Mamy niskie ceny!
19: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Muzyka i głos AI.
6: Co

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
2: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.

0: jeszcze nie odczujecie luzu na mrągowskich drogach, a zwłaszcza na Roosevelta Warszawski i w okolicach Mrągowiusza, kierowcy tam miejcie oczy i uszy szeroko otwarte. Cały czas dość intensywny ruch możecie odczuć na drogach wyjazdowych do Mrągowa. Bądźcie ostrożni. Trochę mocniejszy wiatr towarzyszy nam w Mrągowie i dzisiaj tak intensywnie może powiać do wieczora. Brzmi jak klasyk, prawda? Ale uwaga, bo czeka nas też kilka zmian w temperaturze. Tu akurat mamy dobre informacje. Po południu prawie 18 stopni mogą wskazać mrągowskie termometry. Na niebie sporo słońca i dzisiaj tak słonecznie ma być również do wieczora.
1: Już prawie 9:00. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Ihor M. na razie nie będzie przesłuchany przez prokuraturę. Nie pozwala na to jego stan zdrowia. Mężczyzna podejrzany jest o atak w klasztorze w Jarosławiu. Wieczorem biało-czerwoni zmierzą się na wyjeździe z reprezentacją Szwecji w ramach Ligi Narodów. Robert Lewandowski w piątek był cieniem samego siebie. Trener Jan Urban przyczynę patruje w jetlagu po przylocie ze Stanów.
3: Było widać u niego trochę zmęczenie, że ten organizm się jednak mimo wszystko adoptuje do innego czasu.
2: Mecz ze Szwedami o 20:45. W planie finansowym CPK jest spora dziura. Na szybką linię kolejową Y Unia Europejska da maksymalnie 13, a nie 33 miliardy złotych, pisze o tym dziennik Gazeta Prawna. Trening siłowy daje efekty jeszcze przed utratą wagi. Powoduje kurczenie się komórek tłuszczowych i inne korzystne zmiany, tak twierdzą po swoich badaniach naukowcy.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: A wy trenujecie dzisiaj od samego rana, co? No właśnie. Wiadomo, poniedziałek, wymagający temat, ale dajecie radę, no. Przecież kto jak nie wy. My podkręcamy tempo, tak żeby było łatwiej, prościej i żeby wam po prostu dzisiaj od rana szło. Inni gadają, my już gramy, już 9:00.

Groove Coverage w Melo Radio. 12 minut po 9 mamy i mamy też poniedziałek, 28 dzień września. Już dzisiaj dzień jabłka i dzień tajniaka. Niektórzy po tajniacku to by chcieli przez ten poniedziałek się prześliznąć. Uda się wam na pewno. A za chwilę więcej o tym, na jak dużą popularność może liczyć pewnego rodzaju nowy trend w zwiedzaniu. O tym już za chwilę. A wcześniej Robin Schulz w Melo.

Filip Eginel w Melo. Słuchajcie, to jest chyba jasne, że jedną z najbardziej odstresowujących rzeczy jest planowanie kolejnych wakacji. Można to robić z ciekawego klucza. Jest nowy trend, w którym pomaga strona internetowa stworzona przez jednego tylko człowieka. Zrobił on interaktywną mapę, na której można znaleźć wszystkie miejsca, w których kręcono najpopularniejsze filmy na świecie. Dzięki temu możecie zaplanować sobie fajny urlop, na przykład w miejscach, które widzieliście wcześniej na ekranie. Fajne jest to, że każdy może zgłosić nowe miejsce, zanim trafi ono jednak na taką mapę, jest sprawdzane, czy faktycznie był tam kręcony jakiś znany film. Także nie zgłaszajcie miejsc, w których sami kręciliście jakiś filmik na telefonie.

0: Hej, pana jest wizu, all of my life. No i właśnie dzięki takim numerom nawet poniedziałek wygląda od samego rana całkiem nieźle. Cibol już za chwilę i Wonderland, żebyście poczuli się naprawdę fajnie. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio. 26 minut po 9.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Autopromocja.
3: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
4: Zabrali nam lato, proszę pana.
3: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
1: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Oferujemy farby, szpachle do wnętrz i fasad, emalie i impregnaty do drewna, kleje i tynki do systemów docieplań, żywice do posadzek, komponenty do renowacji łodzi, farby przemysłowe do konstrukcji stalowych, wałki, pędzle oraz wszystkie niezbędne akcesoria malarskie. Zapraszamy. Bułki kupuje w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Super rabaty w salonach Bodzio. Kuchnie, sypialnie, meble pokojowe, tapicerowane i mnóstwo dodatków do wnętrz. Odwiedź nas w Ostródzie przy ulicy Wojska Polskiego 10 i wybierz coś dla siebie.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
13: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. Dino, najbliżej Ciebie.
15: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
16: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
17: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
16: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
0: Po reklamie. Autopromocja. W poprzednim sezonie.
18: Ej, nowy, skocz po kawę.
19: Dobrze, pani Igoś, już z mlekiem?
18: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
20: Wróć do mnie.
19: Załatwimy to w inny sposób.
20: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
18: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
18: Iga, Dudziuk.
19: Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja.

0: Warsaw o północy w Meloradiu na 20 minut przed 10. I to jest czas, kiedy możecie pomyśleć, jaki pomysł mielibyście na to, żeby wydać 200 od Melo. Szybka kasa czeka. Marta, co planujesz?
1: Planuję wesele. Organizujemy trzaskanie szkoła, więc myślę, że gdybym dostała 200 od Melo, to wydałabym je właśnie na organizację tej imprezy.
0: To jest dobry pomysł, to jest dobry plan. A jaki wy macie plan na to, żeby wydać szybką kasę od Meloradia? 200 wyczekają. Czekamy na was na meloradio.pl. Tam zgłaszajcie swoje totalnie odjechane pomysły. Czekamy. 200 pofroną do kogoś na pewno. Jeszcze dzisiaj.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was na początek tego nowego tygodnia. Wasted, Gnarly, Major League i to wszystko oczywiście w Melo Radio. W poniedziałek rano niektórym trzeba przypominać, bo weekend był dość wymagający, ale to wiesz dlaczego, nie? Niektórym się nałożyły dwie rzeczy. Sobota i niedziela.
1: No to są bardzo niebezpieczne tematy. Jeżeli do tego się podejdzie w sposób nieodpowiedzialny, powstaje ryzyko niedowiezienia, ale jeżeli zrobicie to dobrze, no to w poniedziałek zdecydowanie łatwiej się wstaje.
2: A już o 10:00 zagramy.
1: No, Kungs, Theophilus London i Galaxy.
0: A wiecie co? To ja wam powiem, że we wtorek to się będzie wstawać jeszcze łatwiej. Sami się przekonajcie, polecam jutro od 6:30.
1: Jezu, tak rano? No dobra, no. Trzymam za słowo, zobaczymy, sprawdzimy.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.

0: przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. Dino, najbliżej ciebie. Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.
1: Trochę spokojniej zrobiło się już w centrum Mrągowa, ale momentami kierowcy uważajcie jeszcze na drogach wjazdowych. Poza Mrągowem z kolei można odczuć nieco większy ruch. Jeżeli wybieracie się w kierunku Piecek, Mikołajek bądź Olsztyna, to uwaga, bo może być dość tłoczno. Dzisiaj szare chmury, ani deszcz nam nie straszny. Synoptycy mówią o tym, że od rana do wieczora będzie z nami słońce. Warto wykorzystać tę aurę, ponieważ po południu termometry mogą wskazać około 18 stopni. Na razie skromne 13, ale będzie tylko cieplej. Jeżeli chodzi o wiatr, tutaj zmian nie ma. Cały czas jest mocny i porywisty.
0: Są newsy Meloradia Mrągowo.
1: Patrycja Strupińska, zapraszam. Na początek tego wydania informacji czas nie wybuch. Pocisk zauważyli nieletni, powiadamiając służby ratunkowe. Funkcjonariusze z grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego potwierdzili, że przedmiot to granat typu F1. Pocisk został zneutralizowany przez patrol saperski z Orzysza. Tymczasem w regionie zapanowała prawdziwa moda na grzyby. Amatorzy i zaprawieni w boju grzybiarze szukają swojego szczęścia w lasach. Kurki, borowiki, maślaki. Ważne jest jednak, by wiedzieć, co wkładamy do naszego koszyka. O tym Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.
2: Najważniejsza zasada brzmi bardzo prosto. Zbieramy wyłącznie te grzyby, które znamy i co do których nie mamy żadnych wątpliwości.
1: Wspomagać mogą nas aplikacje i internet, ale nie powinny przesądzać o tym, co finalnie trafi na nasz talerz. Trafić do świadomości i przypomnieć, jak ważne są te badania. To m.in. cele zbliżającej się akcji Różowy Bieg Pozdrowia. Widzimy się 25 października. Chcecie więcej szczegółów? Bądźcie z nami już za godzinę.
3: Minuta do 10:00. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: CBŚP rozbiło gang kradnący samochody w Niemczech. Jego łupem padły auta warte w sumie ponad 10 milionów złotych. Zatrzymano 10 osób, 8 z nich trafiło do aresztu. Na rynkach ropy duże wzrosty cen to przez brak postępów w rozwiązaniu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Iga Świątek wraca na kort. W środę zacznie się turniej tenisowy w Pekinie. Polka od kilku dni jest w stolicy Chin i szlifuje formę przed imprezą. Niezwykłe widowisko na wielkim ekranie. Wieczorem będzie premiera nowej ekranizacji Lalki Bolesława Prusa. W rolach głównych Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska. W postać Ignacego Rzeckiego wcielił się Marek Konrad.
5: Postaci, które tam są, noszą emocje bardzo nam bliskie, prawdziwe.
4: Lalka w kinach będzie od środy.
3: A my dzisiaj śmigamy na to wszystko, zobaczyć, jak to będzie wyglądało, bo będzie cały event premierowy, także jakby coś, to obserwujcie sociale Melo. I mówimy wszystkim siemano w poniedziałek, 10:00 na zegarach, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy. Kung, Stofilus, London i Galaxy, zaczynamy naprawdę z grubej rury. I nie martwcie się tym poniedziałkiem, bo wszystko będzie okej. Okay.

Za to muzyczne niebo odpowiada Thomas Gray i piosenka też nazywa się Heaven. I brzmi naprawdę super. 14 minut po 10. Podkręcamy tempo w Melo Radio. A to może być szokujące, ale jak się okazuje, to prawda. Mówimy o zestawieniu gier, na które wszyscy w tym roku czekamy. Oczywiście mowa jest też o GTA 6, ale to nie jest na pierwszym miejscu. No bo czytam w sieci, że pierwsze miejsce rzeczywiście na liście tych najbardziej oczekiwanych gier zajęło Pokémon Winds and Waves, a kolejne to m.in. Persona 6, no i wersja nowa Zeldy Ocarina of Time. Głośne GTA 6 uplasowało się tam dopiero na 6 miejscu i wiecie, w sumie to się zgadza, no bo 6 miejsce, GTA 6, całkiem nieźle to fituje.

Nie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Ostatnio ta nuta jest dosłownie wszędzie, stała się pięknym trendem, do którego wracamy z radością, trochę wakacyjnie zresztą. Paraiso i Lost Frequencies, Mary Frogs, Melo Radio i 27 minut po 10. I w tej godzinie jeszcze no kolejne genialne nuty, które zadbają o to, żebyście mieli dobry poniedziałek, no bo między innymi będzie to Sofia Loren, DJ Remo i Tymek. Oj, to pięknie zagra. I to już niedługo.

0: Reklama. Na oszczędne plany zakupowe Bricomarché poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Vokas 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Frendi 100 gramów, tylko złoty 49 zł przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tenapan. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Ćwiartka kurczaka za 4,99 za kilogram czeka na ciebie.
9: Do środy. Ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. 4,99 za kilogram.
8: Spotkajmy się w Biedrze.
10: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge watchuję w robocie?
11: Hot doga poproszę.
10: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

DJ Remo, Tymek, Sofia Loren w Melo Radio. 19 minut do godziny 11. Podkręcamy tempo. I szybkie przypomnienie, skoro mamy nowy tydzień, czyli kolejne przygody i kolejne pomysły na to, żeby zrobić coś dla siebie, no to ziomeczki, wy dobrze wiecie, że macie u nas szybką kasę, 200, a nawet 500 zł, na co tylko dusza zapragnie i warto o tym napisać. Między innymi na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam szukacie szybkiej kasy i piszecie, co zrobicie z tymi pieniędzmi. Im bardziej szalone pomysły, im bardziej kreatywne, im bardziej szablonowe, że tak mądrze się tu wypowiem, tym lepiej. Bo dzisiaj ktoś z was przytuli to siano i będzie mógł się cieszyć i od razu je wydać.

0: Crisscross. Crisscross Amsterdam i My Oh My w Meloradio. 10 minut do godziny 11, podkręcamy tempo i za chwilę newsy. Marcin, co w newsach?
1: A w nich będzie o tym, że znowu można wybrać takie słowo roku, którego używa młodzież.
0: Okej, ciekawy jestem, czy na tej liście jest między innymi Sigma albo Skibidibi.
1: Nie wiem.
0: Ale się dowiemy.
2: A już o 11 zagramy
0: Axwell Bonnie, Whatever Turns You On w Meloradio. Wystartujemy z tym numerem punktualnie o 11, kiedy inni będą gadać, także dobrze, że jesteście.

0: akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Pogoda.
3: Sporo słońca jest o tej porze na mrągowskim niebie i warto ten dzień wykorzystać na maksa. Teraz termometry wskazują prawie 16 stopni, a w ciągu dnia czeka nas jeszcze o kilka stopni więcej. Takie ciepłe i przyjemne szykuje się właśnie po południe. Na szczęście bez szarych chmur i bez opadów deszczu. Można więc odetchnąć z ulgą albo po prostu pójść na ten spacer.
0: To są newsy Meloradia Mrągowo.
3: Patrycja Strupińska, zapraszam. To świętowanie z pewnością przeszło do historii, a mowa o 80-leciu pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia obrońców Westerplatte w Mrągowie. Ważnym punktem obchodów była uroczysta gala w Mrągowskim Centrum Kultury oraz wizyta absolwentów w szkole. Tymczasem, tak jak zapowiadaliśmy godzinę temu, zbliża się różowy bieg, a zgłoszenia właśnie ruszyły. Uczestnicy będą mieli do pokonania symboliczną trasę o długości 4 km. Mówi Ewelina Krzywosz z Urzędu Miejskiego w Mrągowie.
4: Udział w wydarzeniu jest oczywiście całkowicie bezpłatny. Na mecie na każdego zawodnika będzie czekał pamiątkowy medal. Do zobaczenia na stadionie miejskim.
3: Warto tego dnia założyć różowy akcent. Link do rejestracji znajdziecie na stronie Urzędu Miejskiego w Mrągowie. A skoro mówimy o sporcie, owocne weekendowe spotkanie mają za sobą piłkarze z Mrągowa. Zespół pokonał na wyjeździe GKS Stawigudę wynikiem 2-1.
5: Minuta do 11, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
6: Polityczna przyszłość Michała Moskala niepewna. Na razie poseł PiSu jest zawieszony w prawach członka partii. Wszystko przez spotkanie z Przemysławem Kralem na Ibizie. Liczba przypadków eboli przekroczyła 8 tysięcy. Tak jest w Demokratycznej Republice Konga. Zmarło tam już ponad 3900 osób. Nauczyciele w Polsce wciąż domagają się od rządu zrealizowania obietnicy podwyżek. Mowa o projekcie ZNP o zrównaniu wynagrodzenia w oświacie ze średnią w gospodarce. Prezes Związku Sławomir Broniarz mówi, że będą pytania do posłów, dlaczego Sejm nie pracuje nad tą ustawą.
7: To jest także kwestia pewnej politycznej odwagi. Powiedzenie nauczycielom, jak wygląda obecna sytuacja.
6: Premier obiecywał przyspieszenie prac nad ustawą. Ruszył plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku 2026. To już 11. edycja konkursu organizowanego przez wydawnictwo naukowe PWN, a zgłoszenia przyjmowane są do 25 października.
5: Dawajcie, zgłaszamy, XD będzie śmiesznie.
6: Aha.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Nie, no ja wam mówię, no każdy pisze XD dzisiaj przecież, no XD
6: tak,
5: jest
6: ale
5: fajne.
6: Pytanie, czy piszesz no. je obie dużymi literami, czy...
5: Zazwyczaj jed... tak, zazwyczaj
6: czy
5: jed... tak.
6: Czy X małą, D dużą, bo za moich czasów było właśnie X małą, D dużą.
5: Nawet w przypadku XD rozmiar ma znaczenie, to jest niesamowite. 11 na zegarach, siemanko, kiedy inni gadają, my już gramy Axel i Bon, Whatever Turns You On. Tym zaczynamy. Kiedy inni gadają, my już gramy. Ja sobie muszę taki tatuaż kiedyś zrobić z tym.

Liwka i poza tobą nic w Meloradio, 15 minut po 11. Podkręcamy tempo, a ten trend to jest dość mocny, więc ostrożnie. Czytam, że w Pakistanie na imprezę ogarnia się gigantycznych rozmiarów goryle. Po co? Nie wiem, ale to ma podobno wpływać na lepszą integrację podczas wesela czy innych tego typu spotkań. Powiem szczerze, chciałbym to zobaczyć w Polsce. Byłoby to naprawdę fajne, ale patrząc po naszych realiach, to raczej na weselach zobaczylibyśmy guźca albo dzika, bo to jest ostatnio temat mocno na czasie. Cigala, Sweet Lovin' już teraz w Meloradiu, bo gramy tak, żebyście zawsze mieli dużo uśmiechu i dużo pozytywnej energii. No to róbcie głośniej.

0: Melo Radio. To jest Melo. To jest nowe.
1: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Do Armina to zawsze grzecznie trzeba. No bo pan Armin to grzeczny facet. Pan Armin, dzień dobry, na klatce zawsze odpowie. Jeszcze w międzyczasie, jak ma chwilę, to zrobi wam fajną nutę. Także pana Armina szanujemy. Everlasting to wygraliśmy przed momentem. Kto jest zachwycony tym brzmieniem, a go nie znał, no to proszę sobie zapisać. A kolejne takie cuda wyjątkowe od serducha będą jeszcze w tej godzinie między innymi Ella Henderson, Rudimental i Alibi. Będzie też Ian Carey, Red Light. Także generalnie zadbamy o was jak zawsze.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas znajdziesz najlepsze produkty w atrakcyjnych cenach. Specjalnie dla ciebie kup dowolne produkty do malowania ścian i sufitów za minimum 400 zł, a za jedyne 7 zł otrzymasz komplet malarski o wartości aż 50 zł. Promocja obejmuje produkty marek Tikurilla, Beckers Decoral oraz Sigma. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Bohaterów Warszawy 10.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A także polskie jabłka Red Prince 40% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 września. Cena przed obniżką 4,99.
4: Drodzy klienci, market budowlany WNW Węglewski Dom Wnętrze Ogród zaprasza na udane zakupy przy ulicy Kolejowej 4A. Market czynny od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20, a w sobotę od 7 do 18. Jesteśmy również czynni w każdą niedzielę handlową od 10 do 16. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz ogrodu. W tym miesiącu specjalny rabat. Minus 25% na okna Perfect Term firmy Sonarol. Okna można zamówić wraz z usługą montażu. Zapraszamy serdecznie, czekamy na Was.
5: Dużo dobrego.
6: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Phonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Phonix Ból Uszu Max?
8: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
13: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
16: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
17: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
16: Twoja definicja dobrego snu.
18: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
19: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja, po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
20: Po reklamie.
21: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

High and Carry, Red Light, Melo Radio, 18 minut do godziny 12. Podkręcamy tempo. Wiem, że jesteście zmęczeni, zestresowani, zwłaszcza, że zaczął się nowy tydzień, kolejne wyzwania, kolejne taski w ogóle i tak dalej. Słuchajcie, jest jeden prosty sposób na to, by się trochę wyluzować, trochę zrelaksować. No bo czytam tutaj właśnie w prasie, że najprostszym sposobem na to, by zredukować swój niepokój o jakieś 35%, to m.in. oglądanie rolek ze śmiesznymi i tym samym słodkimi zwierzętami. To też obniża tętno i ciśnienie i generalnie wpływa bardzo pozytywnie na chemię mózgu. Dlatego jeżeli się stresujecie, jeżeli potrzebujecie taki moment odprężenia, odpalcie sobie słodkie kotki, słodkie pieski, będzie wam dużo lżej.

0: Pussy Magic, Paco Amoroso i Pink Panther z Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo. Mamy poniedziałek, ale nie znaczy to, że to coś bardzo złego.
1: Wiecie? No nie, są gorsze rzeczy niż poniedziałek.
0: No to dobra, co na przykład, cwaniaczka, jak już się to tak wysprzęgliłeś? No dawaj.
1: Niedziela wieczór.
0: A we skitu masz rację, no dobra. Ty, a co w newsach będziesz miał? Bo Marcin Sikora przed momentem właśnie
1: tak,
0: się
1: tak, a będzie o tym, jak światło może pomóc w walce z deepfake'ami.
0: O, proszę bardzo, i to są cenne informacje. Już się nie możemy doczekać, bo deepfake'ów nie szanujemy.
2: A już o 12:00 zagramy
0: Jazzy Spritz i Can't Deny It. Bardzo imprezowa nuta, bardzo dobre wibracje z niej płyną i usłyszymy się punktualnie o 12:00 z tym brzmieniem.

0: najlepsze sylwestrowe Melo. Festiwaland on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21:00 w Melo Radio. Autopromocja. Reklama. Najlepsze hity cenowe w Brico Marché już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
1: Super rabaty w salonach Bodzio. Kuchnie, sypialnie, meble pokojowe, tapicerowane i mnóstwo dodatków do wnętrz. Odwiedź nas w Ostródzie przy ulicy Wojska Polskiego 10 i wybierz coś dla siebie.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
8: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie. Radio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Pogoda.
8: Prawie 16 stopni wskazują nam termometry w Mrągowie. Popołudnie może być jeszcze cieplejsze, ale tak samo słoneczne. Tak brzmi najnowsza prognoza pogody. Szarych chmur ani deszczu nie będzie, za to spodziewajcie się mocniejszych podmuchów wiatru. I tak, niestety, momentami ten wiatr może obniżać temperaturę odczuwalną. Jeżeli chodzi o ciśnienie, tutaj nie ma zmian. Cały czas jest ono wysokie.
0: To są newsy Meloradia Mrągowo.
8: Patrycja Strupińska, zapraszam. Jesień to nie tylko czas zadumy, ale szansa, aby trochę więcej obcować z przyrodą w lasach. Wiecie, co chcę powiedzieć. Grzybobranie trwa w najlepsze, ale każdego bez wyjątku obowiązuje jedna zasada. Zbieramy tylko to, co znamy. Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
9: Szczególną ostrożność trzeba zachować w przypadku grzybów blaszkowych, no bo to wśród nich występują gatunki najbardziej groźne dla zdrowia. Wśród nich oczywiście muchomor zielonawy.
8: Zjedzenie nawet niewielkiego kawałka może doprowadzić do ciężkiego uszkodzenia wątroby. Teraz Ryn. Teren przy Jeziorze Ryńskim zyska nowy blask. Powstaną tam dwa obiekty handlowo-usługowe oraz dwa drewniane tarasy widokowe. Przebudowana zostanie również infrastruktura techniczna. Wartość robót to blisko 800 tysięcy złotych. Blisko 3 dni zostały na zgłoszenia do Wojewódzkiego Przeglądu Plastyki Nieprofesjonalnej. Kategorie to malarstwo, grafika i rysunek. Macie czas tylko do 30 września.
10: Minuta do 12. Marcin Sikora i newsy Meloradia.
11: Nielegalne leki i tytoń w przesyłkach kurierskich zostały ujawnione podczas kontroli w sortowniach paczek. To w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim. Znaleźli je funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. Teraz Nepal. Dwóch przewodników nie żyje, a 14 osób jest zaginionych. To po wczorajszym zejściu lawiny na bazę wspinaczkową na Himlung. Dziś wznowiono ich poszukiwania. Ponad 40% pracujących Polaków jednocześnie opiekuje się dziećmi albo starszymi krewnymi. Prawie 2/3 z nich nie ma z tym problemu. Ci, którzy problemy jednak mają, wskazują kilka przyczyn, mówi Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
12: Głównie na zbyt długi czas pracy, ale też na zbyt wyczerpującą pracę.
11: 20% pracujących opiekunów zmieniło pracę. Światło pomoże wykrywać wiele deepfake'ów jednocześnie. Naukowcy stworzyli specjalny system, analizuje jednocześnie 15 filmów.
10: I bardzo dobrze, trzeba z tym walczyć, bo bardzo łatwo można się złapać. W rytm zasady, ej, czy myślisz, że to AI? Ja bym powiedział zazwyczaj, że tak.
11: Czyli ej czy AI?
10: Można sobie wybrać. Kiedy nie gadają, już gramy. Jazz i Spritz Can't Deny It, będzie tego więcej.

Neptunika i What If. To jest Meloradio, 16 minut po 12. Słuchajcie, patrzę na kalendarz świąt nietypowych, a tu mamy coś takiego jak Międzynarodowy Dzień Tajniaka. Mówię, nice, no jakiegoś Jamesa Bonda nam tu trzeba. I tak się zastanawiam, co można powiedzieć jako agent specjalny na randce? Macie jakieś pomysły? WhatsApp Meloradia, od tego on jest, od tego oni są. Także nagrywajcie głosówki, czekam na wasze bardzo szalone propozycje. Wiem, że was na to stać, bo już was trochę poznałem. Zadam jeszcze raz pytanie, co można powiedzieć jako agent specjalny i na randce? Czekam na WhatsAppie Meloradia. Nagrywajcie głosówki. Bez hamulców, proszę.

0: James Hype i Confession w Melo Radio, ale siada ta nuta. Od piątku słyszymy się z nią znacznie częściej, bo jest po prostu dobra. 27 minut po 12. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Tajniaka. Co można powiedzieć jako agent specjalny i na randce? Kabila?
1: Jako agent specjalny i na randce można powiedzieć, że ma się duży pistolet.
0: No i teraz pytanie, czy to groźba, czy zachęta? Sami ocencie, odpowiedź zostawiam wam. Co jeszcze można powiedzieć? WhatsApp Melo Radia, znajdziecie go na meloradio.pl. A w tej godzinie jeszcze Explosion, Calvi i Remi.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49. A filet z piersi polskiego kurczaka z Lady, 14,99 za kilogram. Kaufland.
8: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Drodzy klienci, market budowlany WNW Węglewski Dom Wnętrze Ogród zaprasza na udane zakupy przy ulicy Kolejowej 4A. Market czynny od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20, a w soboty od 7 do 18. Jesteśmy również czynni w każdą niedzielę handlową od 10 do 16. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz ogrodu. W tym miesiącu specjalny rabat. Minus 25% na okna Perfect Term firmy Sonarol. Okna można zamówić wraz z usługą montażu. Zapraszamy serdecznie, czekamy na Was.
2: Wygenerowano z AI.

0: wakacje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
2: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.

0: Calvin Harris, Valor Radio. My tak podkręcamy tempo. Przypomnę, że mieliśmy wielką szansę, wielką możliwość i wielki zaszczyt spotkać Calvina Harrisa na Tomorrowland i to wszystko możecie zobaczyć, bo pan Calvin zadbał o to, żeby były piękne wrażenia muzyczne, byli goście. John Newman między innymi się pojawił i na żywo zaśpiewał na main stage. No było to rewelacyjne. I wy możecie to zobaczyć naprawdę na Instagramie Meloradia, tam wbijacie, macie dosłownie wszystko. Także jak akurat wam się nudzi w robocie, to będzie jak znalazł. Metzner, cały blok, to już teraz.
1: W kieszeni, że tamponie przespanych nocach.

0: Zdradzę wam trochę kuluarów radiowych. Zawsze, kiedy przychodzi do studia Ula Harciarek i mamy wspólne wejście, to ja mówię: dobra, Ula, zapraszam cię do tańca.
1: Tak, ale nie tańczymy.
0: Nie tańczymy. Co prawda trochę tańczymy na antenie, no bo mamy taką muzę, która do tego trochę gdzieś tam skłania, ale też tańczymy między informacjami i newsami, bo to już za chwilę.
1: Oczywiście. A w nich będzie o sukcesie serialowej Lalki. No jestem ciekawa, czy wiesz, o co chodzi.
0: Nie wiem, o co chodzi.
1: No właśnie, no ale to jeżeli... za chwilę powiem.
0: Słuchaj, jeżeli się nie wie, o co chodzi, to wiadomo, o co chodzi. Tak mówią podobno.
2: A już o 13:00 zagramy
0: Marlon Hofstadt, Tall Star i I Like. Kiedy inni jeszcze będą gadać, my już to zagramy punktualnie o 13:00.
2: Meloradio Mrągowo na 104,9 FM. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze.

0: Kraina Mięs 19,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 3 kg na konto Moja Biedronka oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. Biedronka.
1: Janie, skarpeta na pieniądze.
2: Się rozpadła.
3: Noż do 100.
2: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
4: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
9: To ja też chcę. 24,39.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
12: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
13: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
12: Dziękujemy.
11: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Minuta do 13, newsy Meloradia i jest razem z nami Ula Harciarek.
1: Policja złapała mężczyznę, który miał okraść szpital w Miastku. Karetkę oraz sporą część sprzętu udało się odzyskać. Polacy ruszyli po kredyty mieszkaniowe. W sierpniu banki i SKOK-i udzieliły ich więcej niż rok temu. Średnia kwota takiego kredytu to 489 tysięcy złotych. To będzie okazja do rewanżu, bo nasi piłkarze zagrają dziś w Lidze Narodów ze Szwecją, z którą przegrali walkę o mundial, mówi trener Jan Urban.
2: Minęło już dosyć dużo czasu od tamtego momentu. Każde spotkanie jest inne, ale przede wszystkim mam nadzieję, że zagramy dobre spotkanie.
1: Mecz o 20:45. Sukces serialowej Lalki. Blisko połowa pytanych po jej obejrzeniu chce sięgnąć po powieść Bolesława Prusa, a już w tym tygodniu do kin wejdzie filmowa adaptacja Lalki.
0: No ciekawy jestem, które będzie lepsze, ale sprawdzimy to pewnie.
1: Sprawdzimy.
0: Pewnie nawet trochę o tym pogadamy. Siema, 13 na zegarach, Hadi z tej strony. Kiedy inni gadają, my już gramy i dbamy jak zawsze o to, żebyście mieli genialny nastrój i w ogóle pozytywne wibracje. Marno Hofstadt, I Like, od tego zaczynam.

Offenbach, Stairsailor i Four to the Floor w Meloradiu, 16 minut po 13. Dla osób, które narzekają na jesień i chciałyby trochę słońca, chyba mam naprawdę dobre wiadomości, no bo sobie odpaliłem radary pogodowe, żeby zobaczyć, jak to wygląda i słuchajcie, przez cały tydzień i nawet trochę przyszłego, to na termometrach takie 20 stopni będzie, nie? Jutro 21, dużo słońca, także wiecie, to nie będzie lato, ja wiem, to nie będzie lato, ale styl będzie naprawdę w porządku, także skorzystajcie z tego i nie wiem, jakiś spacerek, może jakiś spontan, tylko wieczorem będzie zimno, to tam ostrożnie. Avicii Levels, gramy.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Powiem wam, że mi się strasznie ziewa dzisiaj. Ale dobrze, że jest Robin, to dobry ziomek, który zawsze podniesie na duchu. Robin Schulz i Take It Slow w Meloradiu, 28 minut po 13. Jeżeli wam też się tak ziewa jak mi, to chyba to jest dobry moment na to, żeby zrobić sobie chwilę przerwy w robocie. No i poraczyć się taką fajną, pyszną kawusią. Zróbcie to dla siebie, zróbcie też dla mnie. Jak coś poczekam, nie ma problemu. Sobel, całe lato, jeszcze w tej godzinie.
1: Meloradio mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Na oszczędne plany zakupowe Brico Marche poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Wokas 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Frendi 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
13: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Dekoral fasadowy biały 10 litrów, tylko 210 zł. Drewnochron Ekstra Impregnat gotowe kolory 9 litrów, tylko 220 zł. Spiesz się, promocja trwa do 30 września. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny!
16: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie, żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
17: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
18: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
19: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
20: No ja. Właśnie otwieram firmę.
19: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
20: To tak się da?
19: No ba.
21: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
22: Dojrzałość? Każda z nas.
0: nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
6: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
0: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
22: Castorama! Teoria
23: i praktyka.
22: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
23: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
24: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
25: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
26: Dobra, zdradź sekret.
25: Jaki sekret?
26: No, ten twój patent na zakupy.
25: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
26: Tylko w Modivo?
25: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
26: I co z tym cashbackiem?
25: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
26: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
27: 18,47,12.
28: Co liczysz?
27: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
28: To ja też chcę! 24,39.
29: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

Sobel, całe lato. Co by nie mówić, jego głos potrafi być bardzo odprężający, jest pełen emocji, pełen sentymentu i też niekiedy ten głos potrafi dosłownie wymasować człowieka i dać mu to, co potrzebuje, czyli pozytywną energię i być może inspirację do tego, by coś zmienić. I wy też możecie coś zmienić. Na przykład to, że wam się zachce wejść na meloradio.pl, bo jak tam wejdziecie, to macie zakładkę konkursy i akcje. Tam macie szybką kasę. 200, nawet 500 zł. Ludzie, ten hajs czeka i wy możecie z nim robić, co chcecie. On dosłownie jest na wyciągnięcie ręki. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Do dzieła, bo dzisiaj będziemy dzwonić do kogoś z was.

0: Two Colors, Prima Donna i 8 minut do godziny 14. Iga i Mikołaj w studiu, siemanko.
1: Hej! Siema.
0: Co u was?
1: Mega dobrze.
0: Nowy tydzień.
1: Nowe możliwości.
0: Nowe przygody.
1: Oczywiście.
0: Co Mikołaj nowego u ciebie będzie?
2: A właśnie sobie wywiad umawiam.
0: O!
1: Proszę bardzo.
0: Zaskoczył mnie. A już o 14
1: zagramy. Save My Love, Kygo, Khalid, Griffin. A z kim ten wywiad?
2: Ja nie powiem.
1: Aha.
0: A wy nie prowadzicie razem programu?
1: No właśnie, to jest dobre pytanie.
2: O, to odpiszę, że Iga zrobi hej.
1: Nie,
2: Iga
1: nie,
2: zrobi...
1: nie.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
0: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Kurczak z ryżem po meksykańsku. Ale się narobiłeś.
4: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
3: Czyli frosty kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy, pod udzie lub udo z polskiego kurczaka, 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
8: Polska pokochała Chery's Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery's Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
9: Orły oszczędzania mają więcej, za mniej.
10: Bo teraz w Auchan przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A 2-pak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za 2-pak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
12: Dużo dobrego!
13: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego!
14: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
15: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
14: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda.
17: Wszystko, czego dziś chcę.
18: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel. 13,99 przy zakupie 2. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
19: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
20: Drodzy klienci, market budowlany WNW Węglewski Dom Wnętrze Ogród zaprasza na udane zakupy przy ulicy Kolejowej 4A. Market czynny od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20.00, a w sobotę od 7.00 do 18.00. Jesteśmy również czynni w każdą niedzielę handlową od 10 do 16. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz ogrodu. W tym miesiącu specjalny rabat. Minus 25% na okna Perfect Term firmy Sonarol. Okna można zamówić wraz z usługą montażu. Zapraszamy serdecznie, czekamy na Was.
21: Nowy rok akademicki na wypasie?
22: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
23: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Getz & Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Getz & Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: Hit FM.
1: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: 13-latek planował atak na terenie swojej szkoły. Zapobiegli mu dziś rano policjanci z Wąbrzeź na województwie kujawsko-pomorskim. Polacy są zalatani. Z danych Eurostatu wynika, że w sierpniu było w Polsce ponad 50 tysięcy lotów. To więcej niż rok temu, mówi Maja Raczyńska z rankomat.pl.
4: Polska zajmuje w Unii Europejskiej 4. miejsce, jeśli chodzi o zestawienia wzrostu rok do roku, tuż po Słowacji, Malcie i Estonii.
3: W całej Unii było w sierpniu ponad 700 tysięcy lotów. Polacy myślą już o feriach zimowych, stawiają na ciepłe kraje, głównie Egipt, Maltę czy Hiszpanię. Mózg psa potrafi wychwytywać poszczególne słowa, to odkrycie węgierskich naukowców. Podobny mechanizm znano dotąd tylko u ludzi.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Dlaczego wąchasz mikrofon?
2: Gąbka mi śmierdzi rosołem. O czym to świadczy?
1: Że... no nie wiem.
2: Ale z boku, to jest najdziwniejsze.
1: Może jesteś głodny po prostu?
2: Nie, bo zjadłem kanapkę przed chwilą.
1: Jesteś głodny dobrych wrażeń i ja ci je zapewnię.
0: To jest Freak Fight w Melo Radio. Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: No i pięknie, poniedziałek, nowe możliwości. Ja na przykład wczoraj połamałam łóżko. Znaczy nie sama.
2: Okej.
1: A co u was słychać?
2: Gąbka mi śmierdzi rosołem.
1: Jest to mega interesujące, bo to oznacza, że ktoś używał twojej gąbki.
2: Karolina się ze mnie nabija, przestań się nią myć. O Boże, jaka bredota.
1: Iga Mikołaj, siemanko, save my love. Tak wchodzimy w 14.

0: Kiedyś to było po prostu Double D, Double Die, a teraz I'm Good, Blue, David Guetta i Bibi Rexa. W Melo Radio tak podkręcamy tempo.
1: I za moment, już za chwilę polecimy sobie do Azji z Hajzerami.
0: O nie.

0: Shouse.
1: Kocham, kocham. Kocham!
2: Byłeś na koncercie?
1: Było super.
2: No właśnie.
1: Chcę więcej.
2: A ja chcę więcej dram w internecie.
1: Tak, myślałem, że chcesz więcej Filipa i Bianki.
2: Nie jestem na to gotowa.
1: Ja też nie, obejrzałem ten podcast i no.
2: Spokojnie, jeszcze o tym porozmawiamy, natomiast Hajzerowie być może wezmą udział w bardzo znanym programie pod tytułem Azja Express.
1: Czy to jest ten program, gdzie Filip Hajzer chodził i całował kobiety na mieście bez pytania?
2: Zgadza się.
1: No, na pewno będzie show.

0: Co tell me w Molo Radio, tak podkręcamy tempo, słuchacie Freak Fightu, Alchemist Project. Jestem załamana tymi statystykami, które Mikołaj znalazł.
1: Tak, w Stanach Zjednoczonych ponad połowa zabawek, 55%, jest kupowana teraz przez osoby bezdzietne. Rodziny z dziećmi stanowią mniejszość, jeżeli chodzi o kupowanie zabawek.
0: Dlaczego? Dlaczego?
1: No myślę, że z kilku powodów. Chyba każdy miał w dzieciństwie jakąś taką zabawkę, którą bardzo chciał mieć, bardzo jej pragnął, ale no nigdy jej nie dostał, bo albo się nie spinało finansowo, albo po prostu rodzice stwierdzili, że nie, bo jest nieodpowiednia dla wieku i wiesz, taki osobnik potem dorasta, zarabia kasę i myśli sobie, o, to jest ten moment, to jest mój czas, by błyszczeć.
0: Chociaż ja uważam, że za każdym razem, jak mi ojciec kupował zabawki, to kupował pod siebie, bo to on się nimi bawił, a nie ja.
1: A, no właśnie, więc teraz jeszcze dochodzi do tego ta druga strona, nie? Że w końcu kupują sobie to, czym chcą się bawić. No ale, no, umówmy się. Na przykład zestawy klocków.
0: Tak.
1: Kiedyś były w Polsce bardzo drogie.
0: Nadal
1: w sensie
0: są
1: dalej
0: drogie.
1: Są drogie, no ale wiesz, no zarabia się troszkę lepiej, nie? Więc jakby mniejszy procent tej pensji musi być przeznaczony na klocki.
0: W sumie taniej kupić zabawkę, niż mieć i dziecko, i zabawkę.
1: To prawda. Ja ostatnio kupiłem miecz świetlny. Jest super, ale kupię jeszcze jeden.

0: Każdy twój ruch modelki włodarski zrobiło się wakacyjnie, zrobiło się miło na sercu i to się przyda w tej godzinie.
1: Tak, ponieważ płacimy i płaczemy. Oto jest cytat. I ja płaciłem i płakałem razem z wami.
0: Ale
1: dzisiaj
0: nie mów
1: rano.
0: Dlaczego.
1: No, nie powiem, ale powiemy jeszcze w tej godzinie.
0: Dokładnie.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Nowy rok akademicki na wypasie?
5: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
5: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
6: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w

0: Superakcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
2: Media Expert. Rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Po reklamie.

0: Trips, Kubańczyk, ostatni raz zatańczysz ze mną. Trips, jeżeli słuchasz Meloradia, to pisz nam na DM-a. Poczekamy już chyba 10 miesięcy.
1: A propos łez, to łzy się polały dzisiaj rano na wielu stacjach benzynowych w Polsce, ponieważ no stało się.
0: Co się stało?
1: Bariera psychologiczna została po raz kolejny przekroczona. Ponad 8 zł za benzynę, ponad 9 za ropę.
0: Moim zdaniem powinieneś po prostu chodzić na piechotę do pracy, a nie wymyślasz samochód.

0: Ale jest daleko i mi się nie chce.
1: To jest luksus taki samochód, wiesz?
0: No luksus, ale mało spalił przez ostatnie 2 tygodnie.
1: Więc, to chyba dobrze.
0: Tak, ekonomiczny samochód. Ale do strefy czystego transportu nie wjadę.
1: A jeżeli potrzebujecie trochę gotówki, to wbijajcie na meloradio.pl. 200, nawet 500 złotych do przytulenia, do zgarnięcia od tak.
0: Przyda się. Szybka kasa Meloradia czeka. Zgłaszacie się na meloradio.pl w zakładce konkursy i akcje.

0: On Tonight tak się podkręca tempo u nas we Freak Fight'cie, a gdyby tak ćwiczyć do tego kawałka, to byśmy byli bardzo szczupli.
1: No, tak. Nie wiem, do czego dążysz tym tokiem myśli.
0: Do tego, że warto ćwiczyć. Ale tak naprawdę... Nie, masz rację, zgubiłam wątek. No.
2: Dobrze, to powiedzmy co w newsach.
0: To jest dobry pomysł.
2: Dobra. To słuchajcie, będzie o piracie drogowym. Na hulajnodze elektrycznej.
0: A, o prędkość mi chodziło, no przecież.
1: No tak.
0: Słuchajcie newsów.
3: A już o 15:00 zagramy
1: Fast Boy Music Sounds.
0: Fajne chłopaki, co?
1: No. I w newsach też będzie taki Fast Boy.
0: Coś takiego.
1: Aż zbyt fast.
0: A ten numer zagramy wam punktualnie o 15:00.
3: Meloradio Mrągowo na 104,9 FM. Reklama. Najlepsze hity cenowe w Brie Commerce już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecommerce.pl. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phoenix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Phoenix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phoenix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phoenix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: To pewne. Niskie ceny są codziennie.

0: 10% taniej. Do tego wszystkie chłodzone dania obiadowe. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
2: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
1: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z kartą moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel. 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
7: Dobra, zdradź sekret.
6: Jaki sekret?
7: No, ten twój patent na zakupy.
6: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
7: Tylko w Modivo?
6: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
7: I co z tym cashbackiem?
6: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
7: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
8: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
9: Nowy rok akademicki na wypasie?
10: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
11: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Getzen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Getzen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
13: Po reklamie.
14: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
15: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
16: Ula Harciarek on the mic.
17: Ponad 100 km na godzinę pędziła hulajnoga elektryczna i to po jednej z najbardziej zatłoczonych dróg w Warszawie. Oczywiście nie sama, policja szuka teraz tego pirata drogowego. Sukcesem w dużej mierze zakończyły się wstępne egzaminy na aplikacje prawnicze. Pozytywny wynik otrzymało 2/3 zdających. Czarne grudki wyrzuciło morze na plażę między Rowami a Rusinowem. To substancja ropopochodna. Szykuje się ciepła jesień, takie są prognozy synoptyków, a to zmienia zachowania ptaków. Część może opóźniać swój odlot z Polski, mówi ornitolog profesor Piotr Tryjanowski.
18: Między innymi właśnie szpak, czajka. One nawet zdarza się, że zaczynają teraz zimować, no bo jak się jesienią obiedzą, są w dobrej kondycji, zima śnieżna nie przychodzi.
17: W nocy temperatura może spaść do 1 stopnia.
16: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i zrobi nam się cieplutko w tej godzinie.
15: Tak, ponieważ będziemy nabierać tłuszczyku na zimę.

0: JJL Steel, I Got Summer on My Mind, tak podkręcamy tempo w Meloradiu, we Freak Fight'cie. Jest bardzo ciepło, ale teraz się troszkę ochłodzi, ponieważ lecimy na Alaskę wspólnie.
1: Przystanek Alaska.
0: Mhm. A dlaczego, drogi redaktorze?
1: Ponieważ na Alasce trwa teraz konkurs na najgrubszego niedźwiedzia. Badają misie, patrzą, który nabrał jak najwięcej tłuszczu na zimę i można głosować na swojego ulubionego grubego misia.
0: Widzicie, drodzy panowie? Gruby jest ważny. No lepiej gruby niż chudy, prawda?
1: Mhm. No też wychodzę z takiego założenia.

0: 18 po 15. Dobrego faceta pozna się po tym, że jakby nawet jak coś się mu zniszczy, to uzna, dobra kochanie, nic się nie stało.
1: Co zniszczyłaś?
0: Nie, nic nie zniszczyłam.
2: Szybka kasa od Melo Radia.
0: Jest ten
1: oni
0: moment.
1: Chcą tej gotówki.
0: Chcą tej gotówki, dlatego my ją rozdajemy szybciutko w Melo Radio, w szybkiej kasie i dzwonimy do Weroniki, która ma 5 sygnałów, aby odebrać od nas telefon. No historia jest, słuchajcie, przerażająca, naprawdę.
1: O, niebezpieczna mówisz.
0: Niebezpieczna. Pytanie, czy Weronika od nas odbierze. Potrzebuje 200 zł natychmiast. Cześć Werka, Iga, Mikołaj, Melo Radio.
3: Hejka.
1: Cześć.
0: Co porabiasz?
3: A siedzę sobie na ogrodzie.
0: Och. Taka to pożyje. Byłaś na meloradio.pl. Na co ci potrzebne pieniądze?
3: No, są trochę potrzebne.
0: Bo?
3: Ja małą stuczkę, powiedzmy, autem chłopaka pod jego nieobecność i trochę zderzak jest obrysowany.
1: Ojej. No dobrze, to jest niebezpieczna sytuacja, dlatego żeby cię wspomóc w uniknięciu konsekwencji. Dwie stu wylecą już w tym momencie do ciebie.
3: Naprawdę super, dziękuję.
0: Ależ proszę bardzo.
2: Szybka kasa od Meloradia.

0: Leave Camp. Poza tobą nic to jest nadal mój faworyt na naszej playce, tak się podkręca tempo.
1: Ja tak oczami wyobraźni zobaczyłem, jak Książulo śpiewa ten utwór do kebaba.
0: Pasowałoby.
1: Kebabie, poza tobą nic, to wszystko, czym chciałbym być.
0: Że kebabem? Mm.
1: Ale o kebabach jeszcze porozmawiamy, bo sytuacja, która nie jest muala.
0: A będzie ostro?
1: No.
2: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
3: Praca, szkoła, korki.
2: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
3: Od rana dużo pozytywnej energii.
2: I jeszcze fajniejszą muzę.
3: Świeże trendy prosto z sieci.
2: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
3: Od poniedziałku do piątku.
2: Już od 6:30. Podkręcamy tempo.
3: Waldek Darłak.
2: Marcin Sikora.
3: I codziennie zrobimy ci kawę.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
2: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: codziennie i w kręcie. Autopromocja. Reklama. Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Oferujemy farby, szpachle do wnętrz i fasad, emalie i impregnaty do drewna, kleje i tynki do systemów docieplań, żywice do posadzek, komponenty do renowacji łodzi, farby przemysłowe do konstrukcji stalowych, wałki, pędzle oraz wszystkie niezbędne akcesoria malarskie. Zapraszamy. Bułki kupuje w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Super rabaty w salonach Bodzio. Kuchnie, sypialnie, meble pokojowe, tapicerowane i mnóstwo dodatków do wnętrz. Odwiedź nas w Ostródzie przy ulicy Wojska Polskiego 10 i wybierz coś dla siebie.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Drodzy klienci, market budowlany WNW Węglewski Dom Wnętrze Ogród zaprasza na udane zakupy przy ulicy Kolejowej 4A. Market czynny od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20.00, a w sobotę od 7.00 do 18.00. Jesteśmy również czynni w każdą niedzielę handlową od 10 do 16. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz ogrodu. W tym miesiącu specjalny rabat. Minus 25% na okna Perfect Term firmy Sonarol. Okna można zamówić wraz z usługą montażu. Zapraszamy serdecznie, czekamy na Was.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
4: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł. Za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Muzyka i głos AI.
4: Co?

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.

0: Tiesto Secret. Moim zdaniem to jest idealny kawałek do auta, nie uważasz?
1: Do auta tak, tylko że może się zrobić za gorąco. Zwłaszcza jak przewozisz 300 kg kebabowych kul mocy.
0: Ale dlaczego?
1: 18 września na granicy czesko-polskiej zostało zatrzymane auto, gdzie właśnie facet przewoził całą masę mięsa do kebaba w bardzo nieodpowiednich warunkach.
0: A czy ono jakby nie ugrzało się za bardzo?
1: No właśnie, chyba się ugrzało za bardzo, bo na miejsce zostały wezwane czeskie służby weterynaryjne, które postanowiły zniszczyć cały towar. Ale skoro weterynarzy wezwali, no to przynajmniej było prawdziwe mięso chyba, nie? Zawsze jakiś plus. Ale teraz już rozumiem, dlaczego pieczę dwa razy.

0: Wasted. Polska górą, zaśpiewam.
1: Mhm. No właśnie. Dzisiaj ze Szwecją gramy, tak?
0: Tak, dzisiaj gramy, o tym będzie w newsach. Jak obstawiacie? 18 do 0 dla nas.
1: A wiecie, jaka jest ulubiona pizza w Szwecji? Taka ciekawostka.
0: No, z kebabem? Jak?
1: Tak.
0: Naprawdę? Skąd ty znasz takie ciekawostki?
1: A, słyszałem gdzieś. A już o 16 zagramy! Run, Run River, David Guetta, Alok, Stick Figure. To jest bardzo egzotyczne miejsce, taka Szwecja.
0: Może kiedyś mnie zabierzesz?
1: Pojedziemy na pizzę.
0: Naprawdę? O!

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
8: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko. 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.
12: Marian, jakaś taka, wiesz, senna się zrobiłam.
13: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z nowego ekspresu.
12: No, tego z Media Expert.
13: No tak.
14: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
15: Media Expert,
16: po reklamie.

0: 93.9 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Co jest grane w Mrągowie?
3: Patrycja Strupińska, zapraszam. Coś dla zdrowia, coś dla duszy i podniesienia świadomości, jak ważne są regularne badania. Przed nami różowy bieg i symboliczna trasa o długości 4 km, bieg 25 września. Już można się rejestrować, a nieco wcześniej, bo 3 października, czyli w najbliższą sobotę, czeka Was spacer historyczny po Mrągowie. To z okazji 80. rocznicy nadania miastu obecnej nazwy. Początek o 16:00, zbiórka przed ratuszem. Spacer odbędzie się śladami dawnego Sensburga w okresie międzywojennym. A dzień wcześniej w Mikołajkach wydarzenie profilaktyczne pod hasłem Głowa na karku, kask na głowie. Nie zabraknie wyścigów dla najmłodszych na płycie boiska, a także zmagań starszych na pump tracku. Początek od godziny 11:00 przy Zespole Oświatowym w Mikołajkach.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Minuta do 16:00, czas na newsy Meloradia.
5: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
6: USA i Iran mają przeprowadzić oddzielne rozmowy z mediatorami dziś lub jutro. Mediacje miałyby doprowadzić do zakończenia wojny. Sukces systemu kaucyjnego, korzysta z niego 74% Polaków, tak wynika z raportu Stowarzyszenia EkoUnia. Z kolei z akcji Czysta Odra wynika, że liczba znajdowanych plastikowych butelek i puszek zmalała nawet o 90%. Nie będzie referendum w sprawie odwołania władz Warszawy, nie zebrano wystarczającej liczby podpisów. A przed nami wieczór piłkarskich emocji, bo biało-czerwoni zagrają na wyjeździe ze Szwecją. W Sztokholmie widać już polskie barwy.
7: Cały dzień trzeba godnie reprezentować barwy. Wydaje mi się, że będzie dobrze. Ja 3-0 obstawiam.
6: Mówił jeden z kibiców, mecz o 20:45. No nie.
4: Co cię tak, Ula, rozśmieszyło? Nie wierzysz w nasze?
6: Mikołaj mnie rozśmieszył.
5: Bo ja nie wierzę w to 3-0.
4: Ula też nie. Mamy godzinę 16:00, słuchacie Freak Fightu, to może zostaniemy w temacie stadionów?
5: Dobrze, ponieważ jest drama na Wyspach Brytyjskich.
4: Iga Mikołaj, cześć!

0: Alesa Night Smith, I Like It w Melo Radio. Jakie są najbardziej popularne przyśpiewki na stadionie? Proszę.
1: Ale na polskim stadionie czy na angielskim
0: na
1: stadionie?
0: Angielskim.
1: Bo to są jednak olbrzymie różnice.
0: Na angielskim.
1: No to na angielskim to oni lubią takie humorystyczne sobie śpiewać.
0: O, proszę
1: takie,
0: bardzo. No. Proszę bardzo. Teraz będzie im mniej do śmiechu chyba.
1: No właśnie powinno być więcej, ponieważ tam już od lat 80. obowiązuje zakaz spożywania napojów procentowych na stadionach, dlatego że tam był duży problem z przestępczością.
0: No, wiadomo, tak.
1: I teraz pan premier powiedział, że to jest dyskryminacja w ogóle.
0: Ojoj.
1: I ma przestać tak być. On chce pójść se na stadion i normalnie się napić.
0: No ja nie wiem, czy to dobry pomysł, patrząc na Anglików, którzy
1: ale
0: piją
1: procenty.
0: Ale w Polsce
1: też jest i jakoś jest grzecznie.
0: Chyba na różnych meczach byliśmy.

0: Keys od Disney w Meloradiu. Słuchacie Freak Fightu i my wam mówimy o rzeczach,
1: które nikogo nie interesują najwyraźniej.
0: Mnie interesują i naszych słuchaczy, myślę, że jak najbardziej również.
1: O, dajcie znać, czy was to będzie interesowało, co teraz powiemy, bo w sumie jestem ciekaw. Jestem bardzo ciekaw, naprawdę.
0: Musisz przestać być taki negatywny. Maria Jeleniewska to jest jedna z większych tiktokerek młodego pokolenia.
1: No.
0: No dobrze, a Tomasz Fornal, znany siatkarz.
1: No, mistrz Europy teraz.
0: Dokładnie. I Maria Jeleniewska wrzuciła bukiet kwiatów, że dostała od kogoś.
1: O mój Boże.
0: I poczekaj, to jest ten sam bukiet, który miał pod swoimi nogami. Fornal prawdopodobnie otrzymał go podczas meczu. I teraz pytanie, czy dał jej bukiet z ziemi?
1: No.
0: Czy po prostu wspólnie razem mieszkają i ona tak sobie zrobiła fotę, bo on ten bukiet wstawił do wazonu?
1: Mhm.
0: Nie, to,
1: aha,
0: jest,
1: i to jest ta zagadka.
0: To jest ta zagadka, okay. Tak. Ja chcę, żebyś ty ze mną ją rozwiązał.
1: No ja myślę, że... Jest, nie, przepraszam, nawet nie umiem udawać, że mnie to interesuje.
0: Mikołaj! A czy, no dobrze.
1: No mieszkają razem, nie mieszkają razem. Dajcie im spokój, no.
0: Jesteś takim obrońcą, żeby dać im spokój, nie wchodzić butami do ich mieszkania.
1: Tak, jak będą chcieli się przypucować, to się przypucują.
0: Co to w ogóle znaczy?
1: To na bajerę masz podklepywać do mnie.

0: Kygo, Take Me Back. Wiesz, Mikołaj, że dzisiaj jest dzień tajniaka, trzeba się ukrywać w pracy normalnie.
1: No to gdzie się chowamy?
0: Pod stół?
1: Pod stołem nas znajdą.
0: Do lodówki.
1: Tam mleko wyciągają.
0: Wiem, u szefa w gabinecie.
1: O, tam nikt nie chce zaglądać.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza ucztę!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Wiejskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Na oszczędne plany zakupowe Brico Marche poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Wokas 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Frendi 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Dużo dobrego.
7: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
10: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maślan.
11: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
13: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: Filipek, Nel Sermich, niech się kręci w Meloradiu. Nasza ukochana Bejba była jeszcze u nas w zeszłym sezonie, żeby opowiedzieć o swoim numerze a propos FIFA dla kobiet. Nagrała taki hymn, pamiętasz? Mm-hmm. I miała mieć coś wczoraj występ. I ten występ miał być emitowany w telewizji. Aha. I nic.
1: I nie było?
0: Wystąpiła, ale występ się nie pojawił w TV. Ona nie wie dlaczego.
1: Ja też nie wiem. No i dlaczego?
0: Znaczy...
1: Czy ktoś wie dlaczego? Czy ktoś powiedział jasno?
0: Nie, no nikt właśnie nie powiedział. Mm. Ale mam komentarz Blanki a propos jej samopoczucia. Mm-hmm.
2: I jest mi przykrej.
1: I coraz przykrej mi też jest.
0: Jest jej przykrej.

0: to jest to taki bardzo elegancki numer.
1: Paraíso, bardzo lubimy. Bardzo lubimy ten klimat Rio.
0: A dzisiaj też będzie bardzo klimatycznie, naprawdę.
2: Będzie. Tak.
1: Jak to?
2: Będzie i powiem o tym w newsach, bo dzisiaj bardzo ważne wydarzenie filmowe.
1: Kurczę, ja sam nic nie wiem. Już nie mogę się doczekać, żeby posłuchać.
0: I o to w tym chodziło.
3: A już o 17 zagramy.
1: Toby Romeo, Fly High.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 17.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Super rabaty w salonach Bodzio. Kuchnie, sypialnie, meble pokojowe, tapicerowane i mnóstwo dodatków do wnętrz. Odwiedź nas w Ostródzie przy ulicy Wojska Polskiego 10 i wybierz coś dla siebie.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phonix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVita. Vitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
15: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Co jest grane w Mrągowie?
1: Patrycja Strupińska, zapraszam. Długo wyczekiwana, a niebawem na ekranach. Kino Zodiak w Mrągowie zaprasza na lalkę. Pierwszy seans 2 października, a później przez kolejne dni miesiąca będziecie mogli oglądać ten film. Początek o 17:00, bilety na stronie kina. Natomiast 16 października czeka nas wieczór gier planszowych. I tu nie chodzi o grę w planszówki, ale o stworzenie gry z okazji 80-lecia polskiej nazwy Mrągowa. Zabawa potrwa od 17:00 aż do północy w Mrągowskim Centrum Aktywności Lokalnej. Wstęp jest wolny. Na koniec zaglądamy jeszcze do Zełwąga, bo przed nami kolejne spotkanie z cyklu Snucie opowieści o Zełwągach. Historia, ciekawostki i mnóstwo pytań, na które odpowiedź znajdziecie właśnie na tym spotkaniu. Zaznaczcie więc 22 października w swoich kalendarzach.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
3: Ula Harciarek on the mic. Będą dodatkowe ekrany akustyczne wzdłuż autostrady A1 w Łódzkie. Mieszkańcy walczyli o nie od 11 lat, bo hałas jest ogromny. Do Polski trafił poszukiwany za milionowe oszustwa. Iwan P. jest podejrzany o wystawienie ponad 1000 fałszywych faktur VAT. Człowiek bliżej podróży na Księżyc, bo statek kosmiczny, który ma przewieźć ludzi, zaliczył dziś pierwszy lot po orbicie okołoziemskiej. No i sukces, choć jeden z silników miał awarię. Jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji tego roku ma dziś swoją premierę w Warszawie. To filmowa adaptacja Lalki. Zadbaliśmy o każdy szczegół, mówi producent Radosław Drabik.
4: Zrobiliśmy wielkie, epickie kino. Wszyscy jesteśmy chyba dumni i szczęśliwi.
3: Film do kin wejdzie już w środę.
5: Mamy 17, słuchacie Freak Fightu i nasze dzisiejsze pytanie brzmi, czego nie mówić w trakcie masażu na literę M.
2: Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik oczywiście na meloradio.pl.
5: Czekamy na głosówki.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Dami tu mano! I venga conmigo!

0: klasyka w Meloradiu Sash, Ekwador.
1: Czego nie mówić w trakcie masażu na literę M? To jest nasze dzisiejsze pytanie. Czekamy na głosówki od was na WhatsAppie Meloradio, odnośnik na meloradio.pl. Mateusz?
2: Miskuzi, mi bello.
0: Eurotrip, kto oglądał, ten wie, a kto nie oglądał, ten niech nadrobi, bo dalej film się dobrze trzyma, moim zdaniem.
1: Mamy też taką głosówkę od słuchacza.
3: Czego nie można podczas masażu na literę M? Miętosić kukułki.
1: Że co?
0: No takiego ptaka, bo nie można męczyć zwierząt.
1: Masz rację.

0: No Money, Galantis, Melo Radio, tak podkręcamy tempo i dzisiaj taki temat środowy, bym powiedziała bardziej. Masaże, te sprawy.
1: Chyba źle masujesz.
0: Czego nie mówimy na literę M podczas masażu, to jest nasze dzisiejsze pytanie. Dzięki za głosówki. Może najpierw Ola, bo panie mają pierwszeństwo.
2: Czego nie mówić podczas masażu na literę M? Mokro.
1: Od olejku tego do masażu oczywiście.
0: Wiadomo.
1: Patrycja napisała, a można za darmo?
0: Słuchajcie, nic nie ma za darmo.
1: Ale to na koniec trzeba zapytać.
0: Mamy jeszcze jakieś tekstówki może?
1: No jeszcze Janusz napisał.
0: Tak?
1: A można jeszcze niżej. Można.
0: Ciekawe te głosówki od was, czego nie mówimy podczas masażu na literę M. WhatsApp Meloradio, odnośnik na naszej stronie meloradio.pl. To jest dobry numer do masażu. Magnetic, The Bausa.

0: jak my dobrze gramy w tym Meloradiu. Four to the floor, Offenbach. Tak się podkręca tempo i sprawdzamy, czego nie mówić w trakcie masażu na literkę M. Mm-hmm. No co?
1: No nic, bo tak wiesz, tak... Może posłuchajmy głosówki, to się wszystko samo wyjaśni.
0: Łukaszu, prosimy.
2: Podczas masażu na literę M mieć orgazmu. Hejka.
0: Hejka.
1: Ale no, czy nie można?
0: No nie no. No nie można. Piszcie, czego nie mówisz w trakcie masażu na M. WhatsApp Meloradia.

0: Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kompetatyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
2: Sprawdź streaming od Canal Plus.
3: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
4: Po reklamie.

0: I loved you. Podkręcamy tempo we Freak Fajcie i sprawdzamy, czego nie mówić podczas masażu na literę M. Myślę, że to się przyda nam wszystkim. Krzysiu.
1: Marszczyć brwi, jak boli.
0: A trochę się przestraszyłam na
2: ale
0: początku.
2: Ale to się tak leży, że chyba nie widać, nie? Jak się marszczy brwi.
0: Możesz też się obrócić, prawda? I potem leżysz na plecach i widać wszystko. Słuchacz kolejny nasz, kochany.
3: Materac za twardy.
2: Ja akurat lubię na twardym.
0: Tak.
2: Czekaj, co?
0: Ja zależy od sytuacji, że tak to ujmę. Reasons, Eli Oaks, Lawinia. Czego nie mówimy na literę M podczas masażu? WhatsApp Meloradio, odnośnik na meloradio.pl.

Czy nie będzie wiecznie czekać? Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

dużo emocji mam na barkach snów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu

0: Zamy, czego nie mówimy podczas masażu na literę M?
1: Możesz już skończyć masować.
2: No to kończymy masowanie. 3000 się należy.
0: Oluś?
3: Możemy skończyć ten temat. Ja bym sobie poszedł na masaż, bo mnie wszystko boli jakoś po tym weekendzie.
2: No to wi, ale to teraz już wiesz, czego nie mówić i czego nie robić.
3: A no faktycznie, dziękuję wam, drodzy słuchacze.
4: A już o 18 zagramy
3: Sony Fodera, D.O.D., Think About Us. To by dobrze na masażu siadło.
0: To byłby bardzo szybki
3: taki
0: masaż.
3: Taki dynamiczny masaż. No. Mikołaj, myślałem, że pokazujesz coś innego. Chwała za to, że nie to.
0: Ja, tak.
2: Daj, no to w sumie szacun.
3: Dobra, Iga, daj buzi.

0: Reklama.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Scala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji. O reklamie.
4: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
5: Mieszkańcy Lubelszczyzny dostali alert RCB. Powodem był atak Rosji na Ukrainę. Alert już odwołano. Specjalny zespół prokuratorów ma wyjaśnić aferę Zonda Krypto. W sprawie są tysiące poszkodowanych. Pozew w sprawie serialu Ołowiane dzieci trafił do sądu. Złożył go wnuk jednej z bohaterek. Zarzuca twórcom zniekształcenie prawdy historycznej. Rewanż za przegrany baraż to jedno z zadań naszej
6: Polska,
5: piłkarskiej kadry. Bo biało-czerwoni zagrają ze Szwecją. A jakim pójdzie?
7: No ja mam nadzieję, że będzie odwet. Liczę na to, że 3 punkty.
8: 2-0. Na Polskę. Oczywiście na Polski. My jesteśmy pewni.
5: My też oczywiście trzymamy kciuki za naszych. Mecz o 20:45.
4: Za potop.
5: Jesteśmy
4: za potop.
5: Pewni?
4: Tak, oczywiście.
5: Okay.
4: Nie wygraliśmy tam tylko od 96 lat. No spokojnie damy radę.
5: Oczywiście.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Turn the volume up. Idev. Idev Melo. Słyszycie to? Tak właśnie brzmi reszta wolnego, mam nadzieję, dla was z poniedziałku. Humorki, mam nadzieję, dobre. No jeżeli nie do końca, to ja jeszcze coś tam poczaruję, żeby było fajniej. Katy Perry, Hot and Cold, to na pewno za moment. Sony Federa, D.O.D., Think About Us, tak sobie zaczynamy. 18 na zgarach. Tu Pychu, siemano.
1: Hey, what's up, this is D.O.D. Literami, Ida, Flam.

uspokaja mnie jakoś ten numer, ale w poniedziałkowy wieczór to chyba się przyda. Herbie Schulz i Watermat to Take It Slow w Meloradiu, a ja za chwilę będę miał dla was bilety na naprawdę fajne wydarzenie. A teraz naprawdę fajne. Armin van Buuren. Oh yeah.

Ставме на радио. Tak, podkręcamy tempo. 18:19 na zegarach, a już 2 października, w najbliższy piątek, w Poznaniu zagra Taiga. To producent, który już od lat 90. siedzi w elektronicznej muzie. Sunglasses at Night to między innymi właśnie jego dzieło, a wy możecie pojawić się na jego występie. Mam dla was 2 podwójne wlotki, a żeby je zgarnąć, to wystarczy, że wbijecie na WhatsAppa Meloradia, no i napiszecie mi, kogo byście zabrali właśnie na takie wydarzenie, no i dlaczego. Czekam na głosówki, odnośnik znajdziecie na Meloradio.pl. Iben, Easy Bizu, All of My Love, to gramy już teraz.

0: To będzie hit. Numer tak mocny, jak mam nadzieję, gra, która w listopadzie trafi na nasze półki, na nasze konsole, czyli GTA 6, no bo to właśnie soundtrack z tego produktu. Sexy Magic za nami, 27 minut po 18, a jeszcze w tej godzinie powiem wam, kto najczęściej kupuje zabawki.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
7: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
8: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
7: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
9: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan z Dunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
13: Po reklamie. Autopromocja.
14: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
15: Praca, szkoła, korki.
14: W Meloradiu mamy dla Ciebie coś lepszego.
15: Od rana dużo pozytywnej energii.
14: I jeszcze fajniejszą muzę.
15: Świeże trendy prosto z sieci.
14: I nową zabawę, w której wreszcie to Ty masz ostatnie słowo.
15: Od poniedziałku do piątku.
14: Już od 6:30.
15: Podkręcamy tempo. Waldek Darłak.
14: Marcin Sikora.
15: I codziennie zrobimy Ci kawę.

0: Oj, ona to nie jedną symfonię mogłaby mi zaśpiewać i mógłbym jej słuchać cały czas. Zara Larsson i Symphony, a także Clean Bandit. To Melo Radio. I zaraz mega fajną nowość wam zagram. Będzie Metzner i jego nówka sztuka, czyli cały blok, a to oni przejęli rynek zabawek. Słuchajcie, przewrót w Stanach Zjednoczonych się dokonał. Jak czytam, dorośli, którzy nie mają dzieci, kupują więcej zabawek niż rodziny z dziećmi. I trochę głupio mi się zrobiło, bo dzieci nie mam, a wcale przez weekend nie obejrzałem trzech części mojej ulubionej bajki i wcale nie dostałem kapci z zygzakiem. To nie ja.
1: W kieszeni, że tamponie przespanych nocach.

0: go! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. I know you want me, want me. You know I want you. Nasza łysinka ukochana to Pitbull i I Know You Want Me w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, 19 się zbliża. No a po niej to między innymi zagramy w naszą zabawę O czym myśli Pychu. A teraz to ja myślę na przykład o tym, żeby fajnie wam pograć.
1: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. A już o 19 zagramy
0: Lumix i Self Aware. Hit tego lata rozpocznie nam 19, to punktualnie o pełnej wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać, czyli za chwilkę.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
6: Hot doga poproszę.
5: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Canal Plus.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
11: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
12: I piątego produktu za złotówkę no. Na multirabatach, panie Pascal.
11: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
13: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Radio Mrągowo. Słuchaj na 104.9 FM. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Idę w Melo.
1: Pora taka, że może słuchajcie, warto coś przekąsić, a dziś akurat mamy dzień jabłka. To może zamiast batonika warto sobie chapnąć? A dużo dobrych muzycznych gryzów też przygotowałem. Na początek chrapniemy sobie Lumixa i Selfawer. Takie dobroci mam dla was. Tupychu, siemano.

0: Silva Bumpa. To On Tonight w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 19.08 na zegarach. No i myślę, że to jest już dobra pora, żeby zacząć naszą zabawę O czym myśli Pychu. Jak co wieczór się z nią zmierzamy. No i mam nadzieję, że tym razem też uda wam się odgadnąć. Słuchajcie, dziś myślę o czynności. Tę czynność, jak się wykonuje, to trochę brudzi się ręce, ale robi się to dość rzadko. Chociaż dzięki temu w naszym na przykład domu jest ładniej. No to czekam zaraz na wasze telefony. 321-321-777. Tutaj będziecie mogli dzwonić i zgadywać. Skiety Melo Radia z naszym logo są do zgarnięcia. O czym myśli Pychów, to gramy za moment, a wy już możecie myśleć, co po mojej głowie chodzi. Melo
1: Radio. Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: drogie dziewczyny, to dla was, bo wszystkie jesteście Supergirl. Jedyne w swoim rodzaju. Tylko wy nas tak potraficie denerwować. Kochamy was, no. Anna Naklap i Ale Farben to Supergirl w Meloradiu, a ja mam pytanie. O czym myśli Pychu? Pytanie standardowe, jak co wieczór, o czym myśli Pychu, czyli ja, siemano. No i słuchajcie, dziś myślę o czynności, przy której trochę trzeba, umówmy się, pobrudzić sobie ręce, ale za to robi się tę rzecz dość rzadko, no po to, żeby w jakimś tam pomieszczeniu było ładniej. No to czekam na wasze telefony, 321-321-777. To jest ten numer telefonu, pod który możecie dzwonić, no i próbować się zgadywać. Skiety Meloradia są do zgarnięcia za poprawną odpowiedź, a ja czekam na pierwszy telefon i widzę, że lampka się pali. Halo, jak masz na imię?
1: Halo, dzień dobry.
0: No cześć, jak masz na imię?
1: Piotrek.
0: Piotrek, to o czym myśli Pychu?
1: No, myślę, że myśli o przesadzeniu kwiatów.
0: Ale jak? W sensie, jak ty to zgadłeś?
1: No, prowadzę sklep ogrodniczy i często robię właśnie sobie taką czynność, gdzie brudzę rączki.
0: A ja powiem tak, ja sobie dzisiaj pomyślałem, a dowalę im, jak jest poniedziałek, wymyślę coś trudnego, dam trudne podpowiedzi. Wszystko by się udało, gdyby nie Piotrek. Piotrula, gratuluję oczywiście, Skiety Meloradia lecą do ciebie.
1: Super, fajnie. O czym myśli Pychu?

0: Na Tattoo Colors w Meloradiu. Jedna z naszych nowości, no i numer, na którego możecie głosować w naszej 30 Meloradia. Meloradio.pl, tam to robicie, a kolejna 30 już w piątek po godzinie 18, a wcześniej, bo już za moment powiem wam o nietypowym gościu pod jednym z kościołów. Meloradio.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii.
1: I jeszcze fajniejszą muzę.
0: Świeże trendy prosto z sieci.
1: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
0: Od poniedziałku do piątku.
1: Już od 6:30.
0: Podkręcamy tempo. Waldek Darłak.
1: Marcin Sikora.
0: I codziennie zrobimy ci kawę.
2: Rano obudzi największego śpiocha.

0: wieczorem odpali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: W 29. urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronat Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. We'll be right back.

0: na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
5: Bo teraz w Auchan przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
6: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
11: Po reklamie.

Tak, wiem, słabe mam poczucie humoru, że numer The Weeknd gram w poniedziałek, ale taki już jestem. Choć z drugiej strony, no to postawiliśmy już pierwszy krok prawie że do piątku, co nie? Teraz będzie tylko lepiej. Michael Gray w Meloradiu, tak podkręcamy tempo, 18 minut do 20. To nietypowy gość pod kościołem. Przeglądam internet, no i natrafiłem na artykuł i zdjęcia, jak kozioł śnieżny oczekiwał przed bramą jednego z kościołów w Stanach Zjednoczonych. No i słuchajcie, wygląda to naprawdę mega komicznie, ale tak sobie myślę, że szkoda, że to się w Wigilię nie wydarzyło, bo tak to nawet nie może nic powiedzieć, nie przywita się.

0: U niego nawet nic może być słodkie. To Sweet Nothing, Calvin Harris i Florence Welch w Melo Radio. A jak niestety dał na Tomorrowland, ale pięknie sobie to przypomnieć. Wy też możecie sobie przeskrolować naszego Instagrama, tam dużo materiałów z tegorocznego Tomorrowland na was czeka.
1: A już o 20:00 zagramy.
0: Będzie I Like, Marlon Hofstadt. Ten numer punktualnie o 20:00 pojawi się na antenie Meloradia, wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać. To już za chwilę.

0: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
5: masz. O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
10: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.

Wiem, że wy lubicie klasyki, ja też, więc zaraz takiego mocnego bangerka wam zagram. David Guetta i Carrie Rowland wpadną za moment, a zaczynamy od I Like. To Marlon Hofstadt i numer 2 30 Meloradia. Tu Pychu, siemano.

podłodze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Ten numer zawsze siada dobrze, ale wieczorową porą to już szczególnie. Gips, PZ, Formani, Karnawał. To jest Meloradio 20.13 na zegarach, a za nieco ponad pół godzinki ruszy mecz Szwecja-Polska. To w ramach Dywizji B Ligi Narodów. No z Bośnią i Hercegowiną nie poszło nam, delikatnie rzecz ujmując, za dobrze. Ale teraz znamy skład, który wybiegnie na spotkanie wyjazdowe ze Szwecją. No i jest lekkie zamieszanie w tym składzie. No bo między innymi Tymoteusz Puchacz, Wiktor Nowak czy Nikola Zalewski się w nim pojawiają. A dobra, zresztą wam powiem, kto wybiegnie. Bułka, Wiśniewski, Bednarek, Kibior, Puchacz, Zieliński, Nowak, Kasz, Szymański, Zalewski i Żukowski. Lewy na ławce. No i ja muszę wam przyznać, że ostatnio widziałem jakąś rolkę na Instagramie, gdzie było pokazane, że polscy piłkarze grali sobie w piłkę ręczną, tak na treningu. No mogliby też popatrzeć na mecz siatkarzy i odnieść podobne sukcesy. Ale oczywiście bardzo mocno trzymamy kciuki za sukces biało-czerwonych. O 20.45 się to zaczyna.

0: Dua Lipa, a razem z nią Sean Paul, to No Lie w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 20:26 na zegarach, to już dobrze znacie, a ja mam dla was nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Matejm to duet DJ-ski z Włoch. Oni połączyli siły z gościem, którego nazywają Bony, no i jakiś czas temu stworzyli numer Follow. A teraz gość, któremu mówią za to Zerp, to zremiksował, to ten, który zrobił wielki hicior Mwaki. Jak to wyszło? Posłuchajcie.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

głos niezastąpiony Sia i Florida, to Wild Ones w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 18 minut do 21. No i 3 minutki do tego, aż zacznie się spotkanie Szwecja-Polska w ramach Ligi Narodów. No my mamy, umówmy się, ze Szwedami rachunki do wyrównania. To oni nas tak trochę, no nieładnie, niegrzecznie wykopali z mundialu, więc teraz my, mam nadzieję, im na sportowo dokopiemy. A wy jaki wynik przewidujecie? Dajcie mi znać. Czekam na wasze głosówki i wiadomości na WhatsAppie Melo Radia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Może traficie, kto wie. Dawajcie znać, czekam na głosówki i na wiadomości, jaki będzie wynik tego meczu. Polska przegra, Polska wygra, kto trafi, czy Lewy w ogóle wejdzie na boisko. Jakie macie przewidywania do tego meczu? Czekam na głosówki i wiadomości, odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. A kto wie, być może jakieś skietki Melo Radia ktoś z was dostanie.

0: One Republic, Alessa, to If I Lose Myself w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i robimy to naprawdę, naprawdę dobrze. Za chwilę 21 i będzie tak dalej, a w meczu Szwecja-Polska 0-0 i rzut rożny dla Szwedów. Ale na razie to chyba Polacy groźniejsi.
1: A już o 21 zagramy
0: Eli Oaks i Lawinia. Będzie Reasons. I Szwedzi wpakowali nam bramkę. 1-0 prowadzą. To co, powiedziałem, że byliśmy groźniejsi, nie? Taki ze mnie ekspert.

0: Reklama.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
6: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
8: To ja też chcę. 24,39.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
11: O reklamie.
12: Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

0: RMF Melo.
1: No to mamy 21 na zegarach, a w meczu Szwecja-Polska przegrywamy 1-0. Kto by się tego spodziewał, co nie? Na pewno będę śledził to, co dzieje się właśnie w tym spotkaniu, ale wcześniej śledzę naszą playlistę i jest dobrze. Eli Oaks i Lavinia, Reasons. Tak sobie rozpoczynamy tę godzinę, potem będzie tylko lepiej, obiecuję. Black Eyed Peas, I Got a Feeling, czy Juste, Jack Style i Turn the Lights Off. To mam dla was przygotowane. No to co, lecimy. Tu Pychu, siemano.

0: Melo Radio. To jest...
1: Melo.
0: To jest nowe.

Take Me Back, to Kygo i Max Magnum w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 15 minut po 21 na zegarach w meczu Szwecja-Polska 1-0. No to nie najlepsza informacja, ale ta też do najfajniejszych nie należy. Słuchajcie, trafiłem właśnie na badania, które mówią, że 30-latkowie w Europie coraz rzadziej mają swoje mieszkania, coraz częściej z tego rezygnują, ale jest plus. Polska z tego wszystkiego i z tego trendu się wyłamuje. U nas to wcale tak nie działa. No i myślę, że jest takich parę rzeczy, w których jesteśmy absolutnie najlepsi na świecie. I są to tak. Siatkówka, smażenie schabowego i zadłużanie się na 40 lat.

przypał, żeby na niemieckiej piosence o pośladkach mówić o reprezentacji Polski, ale jest dobry powód, bo Damian Szymański strzelił gola. I mamy 1-1 już w meczu Szwecja-Polska. Remisujemy w Szwecji właśnie.

0: Tak, tak, ja wiem, nie Damian Szymański, tylko Sebastian Szymański, ale jedno się nie zmienia. 1-1 w meczu Szwecja-Polska kończy się pierwsza połowa, no i na razie remisujemy i trochę już akcji, sytuacji mieliśmy. Ducha zdęszysty Norsz der Welt, Alexis za nami, a teraz czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Nowość od postaci tak zwanej posągowej. Ja muszę przyznać, że jak byłem na tegorocznym Tomorrowland, no to zobaczyłem, jak on stoi na scenie i po prostu za nim mówiłem. Gapiłem się i nie mogłem oderwać wzroku. Ale to nic dziwnego, skoro to jest legenda muzy elektronicznej. Armin van Buuren ma dla nas zupełną nówkę, sztukę Take Me Home. Tak się ona nazywa. No i posłuchajcie, jak brzmi, bo tu też jest świetnie.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Griffin, Bunty, Ines, The World Away w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 14 minut do 22 nam zostało, no i mamy jesień, lato się skończyło. Ja muszę się do czegoś przyznać, nienawidzę jesieni i zimy. No po prostu nie cierpię tych pór roku, ja chcę, żeby zawsze było ciepło, gorąco, fajnie, przyjemnie. I ja stwierdziłem, że nie ma jesieniarstwa. Nie, ja to odwołuję i teraz zagram coś naprawdę bardzo letniego, po jednej nutce. No i już wiemy, co to jest, no. White 2115 i hymn każdego lata. To Kalifornia w Melo Radio. Ku chwale wszystkich letniarzy.

Gnarly, Major League DJ Still Wasted. Bardzo mocno mi siada ten numer. Mam nadzieję, że będzie to jeden z hitów tej jesieni. Tak podkręcamy tempo. 1-1 w meczu Szwecja-Polska. Druga połowa ruszyła, jest 50 minuta. No, trzymamy kciuki, że uda się tę drugą bramkę wbić i w końcu w tej Szwecji wygrać.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24, 39.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczne. Automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek, Leonharda 3, Olsztyn.

trzęsienie głowy, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 zł w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie. Automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
0: O reklamie.

Radio. Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104.9 FM. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: I jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30. Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
0: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.